modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Teraz.

0: To jest Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek zachęcimy Was do spacerów po Nadleśnictwie Kraśnik. Na koniec usłyszycie o historycznym spacerze po ulicy Wesołej. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Nadleśnictwo Kraśnik swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje nawet powiat opolski. To, co wyróżnia je od innych nadleśnictw, to fakt, że ponad połowę terenu zajmują lasy prywatne. Nie oznacza to jednak, że zwykli mieszkańcy nie mogą spacerować wśród drzew. Nadleśnictwo może pochwalić się wieloma pomnikami przyrody, a także szlakami dla turystów. O szczegółach mówi Michał Kosikowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik.
2: Nasze Nadleśnictwo Kraśnik jest położone na trzech powiatach, 15 gmin i 4 miastach, czyli tutaj teren administracyjny jest dosyć rozległy. Administrujemy ponad 12 tysięcy hektarów. Ten teren jest bardzo rozległy ze względu na specyfikę położenia nadleśnictwa i lasów Nadleśnictwa Kraśnik, czyli wśród pól, bo tereny powiatu kraśnickiego czy opolskiego są terenami żyznymi i jest dosyć mocno rozwinięte rolnictwo. Wybierając się do lasu, na pewno trzeba odpowiednio się ubrać, założyć wygodne buty. No i też trzeba zwrócić uwagę na znajomość terenu. Jeżeli nie znamy terenu, to należy poruszać się drogami wyznaczonymi, czy to ścieżkami rowerowymi, czy szlakami pieszymi, żeby się nie zgubić, tak? Jeżeli ktoś by się zgubił, no to musi zwrócić uwagę, odszukać tak zwane słupki oddziałowe, czyli słupek granitowy wkopany na skrzyżowaniu się linii oddziałowych, czyli oddziałów, i odczytać tą numerację. Jeżeli znajdzie taki słupek, odczyta numerację, poda do służb ratunkowych, służby ratunkowe nam przekażą, to będzie łatwo taką osobę zlikwidować. Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik występuje kilka ciekawych ścieżek przyrodniczych. Tutaj w okolicach Kraśnika to mamy ścieżkę rowerową w leśnictwie Rudki, koło miejscowości Rudki, a w pobliżu stacji kolejowej. No, jeżeli jest ciepło, to obserwujemy duże zainteresowanie tą ścieżką rowerową i uczestnictwo na tej ścieżce rodzin całych w okresach letnich. Jest też miejsce do zatrzymania się, do spożycia posiłku, no ale pamiętajmy o tym, że jeżeli korzystamy z tych wszystkich ścieżek, to żeby nie zostawiać tych śmieci, tylko zabierać ze sobą. Kolejnym takim miejscem do odwiedzenia jest uroczysko, punkt edukacyjny, który znajduje się na trasie z Urzędowa do Dzierzkowic przy leśniczówce w pobliżu kapliczki Świętej Otylii. Jest również przy tym punkcie edukacyjnym ścieżka spacerowa czy też rowerowa. Znajduje się tam również punkt obsługi rowerów. Jeżeli komuś by się zepsuł rower, to można tam nareparować, są klucze. Oprócz tego punktu edukacyjnego jest zbiornik retencyjny i również przeciwpożarowy, gdzie można podziwiać to ptactwo leśne. A w okresach wiosenno letnich również ten punkt odwiedzają szkoły czy też grupy zorganizowane, gdzie prowadzona jest edukacja. Kolejnym miejscem, gdzie można odpoczywać, jest ścieżka Kleniewo w miejscowości Pomorze, to jest gmina Opole Lubelskie. Też bardzo ładna, malowicza ścieżka przebiegająca nad rzeką i również z platformą widokową nad rozlewisko. Też tam jest również miejsce do rozpalenia ogniska i warto to miejsce odwiedzić. Oprócz tych miejsc edukacyjnych czy ścieżek edukacyjnych można również odwiedzać w każdym miejscu ten las, tylko pamiętajmy również, że ustawodawca pewne zakazy nałożył na obywateli i tak stałym zakazem objęte są uprawy do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, źródliska, tereny narażone na erozję czy też ostoje zwierząt. Również nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia drzewostanu w postaci na przykład wiatrów, to wtedy wprowadzany jest zakaz okresowy, bo jest tam dużo niebezpieczeństwa. W przypadku, gdy też mamy duże zagrożenie pożarowe w lasach, to taki zakaz można wprowadzić. I trzecim zakazem okresowym są miejsca, gdzie prowadzi się prace gospodarcze i te zakazy okresowe są jakby widoczne, bo ustawiane są tablice. Również odwiedzający las muszą też zwrócić uwagę na uczestników innych, czyli też do lasu może ktoś sobie wjechać samochodem czy motorowerem. Jest to jakby ustawowo zabronione, nie dotyczy oczywiście służb ratunkowych, czy też osób wykonujących tę gospodarkę leśną, czy też transportu tego drewna. To też trzeba zwracać uwagę, szczególnie gdy osoby tutaj nieuprawnione jeżdżą samochodem czy motorem, przechodzą, trzeba zwrócić na to uwagę, bo może też taki samochód z zakrętu wyjechać. Również trzeba zwrócić uwagę na jakby mieszkańców tego lasu, czyli ptaki, zwierzęta w szczególności, bo teraz też okres wiosenny to okres rozrodu zwierząt i już w lasach są młode dziki i też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby jeżeli widzimy takiego dzika i jakby zachowuje się niepokojąco, to lepiej, żeby opuścić to miejsce, bo w każdej chwili matka tych małych dzików, czyli locha, może zaatakować. No również wybierając się do tego lasu i szczególnie w słoneczne dni, na ścieżkach lubią się żmije wygrzewać, to też trzeba zwrócić na to uwagę, przechodząc, czy taka żmija gdzieś tam się nie wygrzewa. No i oczywiście takim zagrożeniem ze strony pajęczaków są kleszcze. No, okres wiosenny to trzeba zwrócić też uwagę na to, że żeby po każdorazowym wyjściu do lasu wrócić do domu i żeby dokonać przeglądu, czy kleszcza przypadkowo nie ma. Także zapraszamy do lasu w te ciepłe dni, tylko pamiętajmy o właściwym ubiorze, właściwych umiejętnościach co do poruszania się, czy też znajomości terenu lasu, no i o innych uczestnikach, czy też zagrożenia, jakie w tych lasach są, bo również przechodząc w każdej chwili może gałąź drzewa na głowę nam spaść.
3: Mówił Pan o tym, że zwierzęta mogą stanowić dla nas niebezpieczeństwo, czy też żmije, czy też locha, która się martwi o swoje swoje małe, ale ludzie, którzy spacerują po lasach, chyba też mogą ustanowić takie niebezpieczeństwo w drugą stronę dla zwierząt. Czy są jakieś takie zasady, jak powinniśmy się do tych zwierząt zachowywać? Czego nie powinniśmy robić?
2: No na pewno jak widzimy dzikie zwierzęta, no raczej z natury zwierzę jest dzikie i będzie swoją reakcję wykazywać, czyli będzie od nas uciekać. No, w przypadku, gdy zwierzę zachowuje się niepokojąco, ale tu mam na myśli lisy, no czy też inne zwierzęta, no to może być podejrzenie, że są zarażone wścieklizną i też na to trzeba zwrócić uwagę. No na pewno nie możemy zabierać tych zwierząt tak do domu, szczególnie małych, bo teraz, że jest to zabronione przetrzymywanie takich zwierząt. Dwa, nawet jak nie ma w okolicy matki danego zwierzęcia, to prawdopodobnie odeszła matka, żeby odwrócić naszą uwagę, żebyśmy nie szli w to miejsce.
3: A zdarzają się takie przypadki, że ludzie zabierają zwierzęta?
2: Zdarzają się. Co do ptaków, no oczywiście nie niszczymy gniazd, które są założone, szczególnie teraz jednoroczne, ewentualnie wieloletnie. Nie wybieramy jaj, czy też piskląt. To trzeba na to zwrócić uwagę. Nawet innym uczestnikom tego lasu, jeżeli ktoś tutaj tak postępuje, no to trzeba zwrócić na to uwagę. Co do psów, tak? Psy według przepisów, wchodząc z psem do lasu, trzeba go trzymać na smyczy. Spowodowane jest to, że raz może pobiec i za tym zwierzęciem, dwa może wejść w młodnik i

0: no to już za tym porożem powoduje płoszenie tych zwierząt, gdzie w okresie dnia zwierzęta spoczywają. Odnośnie żmii, to trzeba na to zwrócić uwagę, szczególnie na tym, tak jak już wspominałem, odnośnie miejsc bardzo nasłonecznionych, tam lubi się wygrzewać żmija. No jeżeli na słukąsi, musimy szybko skorzystać z porady lekarskiej, bo też może być to ukąszenie niebezpieczne, czy nawet śmiertelne. No jeszcze nie ma sezonu na komary, ale niedługo może ten sezon się zacznie, to też chyba tych komarów w lesie jest dużo i mogą nas tutaj dosyć mocno kąsać, ale oprócz komarów, no w lesie również z innych owadów takich niebezpiecznych są osy, czy też szerszenie. To też trzeba zwracać na to uwagę, bo osy czy szerszenie zakładają w dziuplach również swoje jakby gniazda, a także no, w takich miejscach, bym powiedział, z drzew spróchniałych, czy też nawet zdarza się, że w młodych uprawach też jakby te gniazda os się znajdują.
1: Okej. Jeszcze mam pytanie, bo na początku mówił Pan o tym, że jak się zgubimy w lesie, to trzeba szukać takiego słupka przy skrzyżowaniach i wtedy możemy służbom powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i wtedy nas znajdą. A co jak nie mamy na przykład zasięgu, to jak wtedy się w tym lesie odnaleźć?
0: No generalnie no trzeba zapamiętać, którą drogą się przyszło, tak? No jeżeli już się zgubimy, no to jak się nie ma zasięgu, no to trzeba właśnie szukać tych słupków. Już samo to, że znajdziemy ten słupek, idąc poszukiwaniem zasięgu, to możemy już dalej namierzyć, że byliśmy przy takim słupku, jesteśmy w tym rejonie. No jeżeli nie ma no, tego zasięgu, no to trzeba iść dotąd, aż się już zgubiliśmy, to trzeba go poszukać. No chyba, że spotkamy przy osobę przypadkową, to trzeba podpytać, w którym miejscu jesteśmy. No też trzeba mniej więcej zorientować się, no bo jak jeżeli wychodzimy do lasu, to wiemy o jakiej porze, no spojrzeć na słonko, tak, w którym miejscu jest, czy jesteśmy na wschód, czy idziemy na wschód, czy na zachód, także też tutaj to słonko ma znaczenie, mówię, w te pogodne dni. Lasy kraśnickie no nie są, bym powiedział, zwartymi takimi dużymi kompleksami, bo największy kompleks ma 1300 hektarów, to jest przy Kraśniku i jeżeli wejdziemy przykładowo od Kraśnika, no to możemy wejść w miejscowości Rudki, czyli w kierunku Lublina, czy też do S19 też możemy dojść, czy w następnym kierunku Sulów i także raczej gdzieś wyjdziemy w pobliżu jakiś dróg. No, kompleksy duże, jeżeli są zwarte, no to już jest tym troszkę większy problem, bo możemy przejść nawet i kilkadziesiąt kilometrów, za czym dojdziemy do jakiejś drogi, która by nas zaprowadziła, jeżeli oczywiście takie drogowskazy są. Jeszcze też trzeba pamiętać, że przy drogach, dojazdach pożarowych są tabliczki, dojazd pożarowy, numer, to też jest jakby świetny atrybut do zlokalizowania, w którym miejscu jesteśmy, czy przynajmniej przy jakiej drodze jesteśmy. Także trzeba zwracać też na to uwagę.
2: Wybierając się na spacer po lesie, pamiętajmy o stroju odpowiednim do pogody.
3: SK Kraśnik.
2: A na koniec zabierzemy Was na spacer po starej ulicy Wesołej w Kraśniku. Dowiecie się, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
4: Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasu,

0: wojny z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali Iraccy Mieczysława i Genowefa. Mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułku Łanów w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Narutowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się w niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutajże mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona. Oni pochodzili z Tuszowa. To jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Borzechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też. Właśnie, Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek, to pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołej. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną, jakąś tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno nie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej o takie budynki. To trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyło. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Głojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Tu ja myślałem najpierw, że może ona na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz Domulis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów, wspomina właśnie pan. Następne mieszkanie tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No tu nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu, jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski, pan Saluter, także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł i ona to z tymi 7 dzieci musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik, też grał w orkiestrze strażackiej tutaj na instrumencie dętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał. No w każdym razie nie pamiętam. Dobrze. Za nimi... A, jeszcze o panu Wojciechowskim. Więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Dalej to był róg Wesołej i Niecałej. To tutaj mieszkali Jurkowscy, państwo Jurkowscy, państwo Czerwińscy, oj, i Wroślakowie. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się to wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie, to było dwa budynki, teraz nie ma, tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską, a tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
1: W kolejnej części przejdziemy się na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek o niezwykłym i mało znanym muzeum w Kraśniku. Będzie też kolejna część historii ulicy Wesołej. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Niewielu kraśniczan wie o tym miejscu, ale w mieście znajduje się Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych. Znajdziemy tu historyczne maszyny, mundury, a także wiele innych urządzeń, którymi posługiwali się strażacy na przestrzeni lat. Poza zobaczeniem eksponatów, na niektórych można nawet zagrać. Jest tu wiele instrumentów, z których korzystały między innymi pożarnicze orkiestry. Izba wzbogaciła się także o dwie rzeźby, o których mówi opiekun placówki Szczepan Ignaczyński.
3: Widać, że to ma znamiona światowidu, prawda? Ale jest to, jeżeli to określimy, że jest to światowid, ale on z głową Chrystusa jest. Wkoło są cztery twarze Chrystusa. I to w 1936 roku oryginał taki wyrzucił Bóg w miejscowości Chorodło. Ludzie ustawili to, miejscowy kowal zrobił metalowy krzyż, wbili z góry. Oryginał miał 3,8 metra, nasz ma 2,5 metra. I czcili to zarówno prawosławni, jak i katolicy. Ale w 1939 roku Niemcy to spakowali, zabrali do Monachium i Suchotyn zaginął. Profesor Wiktor Zinn, kiedy to rysował, miał wtedy 14 lat, bo poszedł do tego stolarza, który robił akurat skrzynię, żeby to bezpiecznie wywieźć. Zwymiarował to, narysował ten rysunek, się ostał, że tak powiem. Wydał go w albumie, Zinn jeszcze wtedy żył, w 2004 roku, to chyba krakowskie wydawnictwo jakieś wydało. I tam właśnie jest rysunek tego. A my na 30-lecie tej placówki, bo w Kraśniku już jest 30 lat, w tamtym roku minęło akurat, zrobiliśmy z takim strażakiem kopię tego, tylko że nasza 2,5 metra. Na wszystkich ścianach są atrybuty męki pańskiej. Ja wykonując to zobaczyłem, że tych atrybutów jest aż 25, tu jest kilkanaście. Jednym z atrybutów jest drabina. A drabina jest też atrybutem strażaków, prawda? I my tą drabinę tutaj rozciągnęliśmy, jak widać, na całą wysokość słupa, a między szczebelkami są niektóre atrybuty. I Jan Paweł II zawsze jak spotykał się ze strażakami, to mówił: na strażaków zawsze można liczyć. I tu, jak widzimy, na ścianie frontowej jest tenże napis Jana Pawła II. Także to jest taka nowość. A druga nowość, chociaż to już zrobione zostało kilka, chyba z 20 lat temu, może więcej, dla szkoły w Gościeradowie po piersi Rejmonta ze scenami lato, jesień, wiosna i zima. Szkołę zlikwidowano, szkołę rolniczą w Gościeradowie, no i udało nam się pozyskać tą rzeźbę tutaj do naszego muzeum. A z kolei, no jaki związek ma ze strażakami? No, znalazłem tam w chłopach Rejmonta, czyli tegoż pisarza, którego tu mamy po piersie, dwa opisy ognia. Raz, że tam Boryna stał w brogu, podpalił brog, gdzie tam syna nakrył, zjadnął, a drugi raz od uderzenia piorunu. Piękne są opisy literackie i teże opisy umieściliśmy obok tej figury. Przechodzimy do tematu skarbonki. Jest tutaj w muzeum blisko 1100 skarbonek z całego świata. Niektóre mają blisko 300 lat, a w całym zbiorze jest 35 skarbonek strażackich, stricte strażackich. Też niektóre są sprzed I wojny światowej, niektóre są współczesne. I do niedawna największą moją skarbonką była ta skarbonka, ten bęben. A jak orkiestry dęte kiedyś były zapraszane do grania na zabawach ludowych, tanecznych i innych, więc bębnista miał tutaj w otworku, w bębnie taki otwór. Jak ktoś sobie zażyczył jakąś piosenkę, mu się spodobała, rzucał monetę do tejże skarbony, a później urobkiem, że tak powiem, dzielili się muzykanci pod koniec imprezy. W tym roku mija 10 lat, jak Jan Paweł II został ogłoszony świętym. I śmiem twierdzić, że w Kraśniku właśnie 10 lat temu był jedyny plener rzeźbiarski na świecie o tematyce Jan Paweł II i jego nauczanie. Przyjechali rzeźbiarze, no z całej Polski to może za dużo powiedziane, ale na przykład był kolega ze Szczytna, z Radomskiego, byli z Włodawy, z Parczewa i dwóch z Kraśnika. Powstało 12 prac. Cztery z nich umieszczono przy miejscowej szkole, no ale ząb czasu zaczął te rzeźby niszczyć, przy okazji remontu szkoły czy w jakimś innym zgromadzono te rzeźby w magazynie i nawet i słuch o nich zaginął, w tym sensie, że no, nie wszyscy nawet wiedzieli, że tam są. Mnie się jakoś udało odzyskać te rzeźby cztery, zrobiłem ich konserwację. Tu jest jedna właśnie rzeźba Mariusza Opoki z Adeliny, tam niedaleko Chodla, a tu na tej plaży widzimy te białe właśnie postaci, wszystkie rzeźby, które powstawały na tym plenerze i tak jak powiedziałem, cztery udało mi się tu umieścić. A tu mamy kolegę takiego strażaka, Roberta Jarnoszkowca, który pierwszą ścianę, czyli frontową ścianę, niemalże sam wykonał, którą tam tak do tego. Tu właśnie widzimy na zdjęciu, jak ona powstaje. No Robert już niestety u nas nie pracuje, przeniósł się do swojej rodzinnej miejscowości Tarnowskie Góry, a było tyle, pracował tu 5 lat. O tyle ciekawa postać, że kończył tu filozofię na kulu i był jednocześnie strażakiem. Także no bardzo ciekawy, bardzo zdolny, troszeczkę za późno do mnie przyszedł, chociaż on sam sobie poradzi bez żadnego nauczyciela, ale w ostatnim roku służby w Kraśniku do mnie się zgłosił i razem sobie tutaj pracowaliśmy. Mając 1100 skarbonek, pozwoliłem sobie już wyodrębniać jakieś grupy, prawda? I tu mamy grupy skarbonki postaciowe, postaci charakterystyczne: Urban, Wałęsa, Charlie Chaplin, jakiś Szejk, tam jest generał Pershing, tu jest Lincoln, postać Indianina czy jakiś inny, także bardzo dużo, czy te zegary, też to wszystko są skarbonki. Ale czemu o tym mówię? W tym roku mamy stulecie złotego polskiego, prawda? Od właśnie 100 lat temu złotówka została oficjalnie przyjęta za tą monetę. mamy nawet gdzieś tam fotografię tychże pierwszych złotówek i z tego okresu, czyli z ponad 100 lat temu, sprzed 100 lat, mam kilkadziesiąt skarbonek, nawet niektóre są takie, które z napisami jeszcze niemieckimi, na przykład Breslau, Wrocław, prawda, Königsberg, no dzisiaj jest miasto w Rosji, a nasz królewiec, czy Bałten, Bytom. I nazwa Bałten plus na przykład bank Sparkasse, Stad Sparkasse Bałten, prawda, czyli Miejska Kasa Oszczędności w Bytomiu i wiele takich innych nazw. No, szkoda troszeczkę, że to nie wypłynęło, chociaż jeszcze rok mamy, ten rok właśnie stulecia złotego, może jeszcze ktoś dzięki Państwa radiu się tutaj zjawi i coś tam wymyśli, jakąś relację, nie wiem, głosową tylko, czy filmową, ale jest co oglądać i zapraszam właśnie za pośrednictwem radia wszystkich, i kraśniczan, i nie kraśniczan, bo nie wiem, czy już mówiłem kiedyś, ale 80% kraśniczan w moim wieku nie wie, że tu jest Muzeum Pożarnictwa. Tak jak mówię, w tamtym roku minęło 30 lat, jak tu placówka jest. W ogóle za 4 lata będziemy obchodzili 50-lecie w ogóle powstania tej, bo założona została izba w Kazimierzu nad Wisłą. Tak jak powiedziałem, za 4 lata będzie 50-lecie, jak już nie, a 30 lat u nas. Grupa skarbonek, około 140 skarbonek w postaci baśniowych głównie, ale są jakieś filmowe, czy już, które odchodzą lektury do lamusa. Tutaj mamy gdzieś dzieci, jestem zaskoczony, jak rozpoznają tego dzwonnika z Notre Dame i nazwę prawidłowo, mówią Quasimodo, czy Robin Hood, czy tam jest Harry Potter, czy kilka innych, na przykład Złota Kaczka. I takim małym dzieciom, no 7-8 lat, jak ma chłopak czy dziewczynka 7 lat, to ma wymienić 7 skarbonek i prawidłowo określić, z jakiej bajki. Jeżeli to mu się udaje, dostaje ode mnie nagrodę skarbonek. Od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż bardzo rzadko. Muzeum nasze jest niedotowane. Ja jeżdżę po giełdach kolekcjonerskich, no ale jak dla siebie zakupuję głównie skarbonki, które nie mam, prawda? No nie stać mnie jeszcze, żeby zakupować, a pojawiają się na giełdach różne eksponaty. No są to rzeczy już drogie, funduszy na to nie mamy, więc przeorganizowaliśmy ten kącik muzyczny. No dlaczego są tu w muzeum instrumenty pożarnicze? Bo mamy dość dobrą orkiestrę dętą w Kraśniku i instrumenty, które zostały już spisane z inwentaryzacji, trafiają tutaj i tutaj jak widzimy i najpierw był tylko tamten bęben skarbonka, a teraz mamy jeszcze 2 bębny otrzymaliśmy i trochę instrumentów doszło. Buzon nam doszedł, saksofon, jeszcze kilka lat temu ta buława, batuta, tak? Dyrygencka, buława, batuta.
4: Potężna.
3: Tak, także i tu mamy taką jeszcze, też pozyskaliśmy bęben, Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniku. Bęben jeszcze jest sprawny, ale już trafił tutaj do nas dźwięk. Proszę Państwa, dzwonnice takie już 273 lata temu nakazała Maria Teresa z Habsburgów w swoich włościach ustawiać ludziom. Dzwony dzwoniły nie tylko na trwogę, ale jak ktoś znaczny się na przykład urodził czy zmarł, to też, bo mówiąc trwoga, myślę o pożarze, o powodzi, czy jakiś tam ataku na przykład nieprzyjaciela na daną miejscowość, czy choćby atak wilków, to też ludzie informowali się. I tak bardzo szybko do tych dzwonów zaczęto dodawać zadaszenia, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze świątki tam umieszczać. I tak powstały kapliczki, dzwonnice, których w Polsce już zostało bardzo niewiele. W niektórych miastach, głównie na południu, stoją takie dzwonniczki. Tu u nas w naszym regionie lubelskim nie wiem gdzie jest. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję tejże dzwonnicy. No ma mała, jest mała, bo to do potrzeb muzealnych, do sali nie powiedzieć. Aha, i jeszcze co ciekawego doszło. Znaczy, nie tyle doszło, co wyremontowaliśmy zdezolowaną. No, remont polegał na dorobieniu takiego słupka, bo jeszcze można spotkać przy strażnicach, głównie w terenach wiejskich, jak syreny są umieszczone na... I my zrobiliśmy taką rekonstrukcję tego słupka, a syrena jest sprzed 1938 roku. Robiła to fabryka katowicka MOI, nazywa się, i tu widzimy na motocykle też o tej nazwie robię. I tu właśnie na fragmencie silnika jest ta sama sygnatura MOI, tak jak i na naszej syrenie. To było roztrzaskane, ale mam takiego kolegę sprytnego, który potrafi to zrekonstruować. Wyremontowaliśmy, ustawili i ta, na przykład te syreny, które są znane kibicom, działają tak, że jak kręcimy, możemy zatrzymać rękę, syrena będzie dalej grała, ona chodzi, a ta syrena z kolei, no jak chodzi syrena, to i korba chodzi. Korba nie ma tego rozprzężenia od mechanizmu. Także to jest też taka nie tyle nowość, co po remoncie jest funkcjonalne, można zobaczyć. A tak to dochodzą jakieś odznaczenia, to co możemy sami pozyskać we własnym zakresie, z własnych funduszy, prądownice. No i to wszystko, co tutaj jest taka sala, że tak powiem, trofeów. O, bo mamy dość dobrą orkiestrę, jak wspomniałem, i orkiestra, jak uczestniczy w różnych przeglądach, festynach, przywozi puchary, medale, odznaczenia, dyplomy, i to tutaj jest umieszczone, a także są często zawody robione sportowo-pożarnicze, jednostki między sobą współzawodniczą, i nagrody, które przywiezie dana grupa, tutaj też umieszczamy. Nie istnieje w Kraśniku, tam w okolicach partyzanta stał. To była strażnica wybudowana przez społeczeństwo dla strażaków tak gdzieś przed wojną, może nawet przed pierwszą, nie pamiętam w tej chwili. To maleństwo, które widzimy na dachu, to jest ta wielka syrena dwutonowa, jedna z najlepszych w okolicy, bo tu są dwa takie elementy, bęben chodzi, i tu ta dawała inne dźwięki, ta dawała inne, ale jak grały razem, to była taka piękna modulacja i była słyszana kilka kilometrów stąd.
4: I jak to się uruchamiało?
3: Silnikiem elektrycznym, na prąd. Podobna zasada działania jak ta na korpę, która, bo to jest, tylko chodzi o to, żeby duże obroty wprawić to, a że to jest, no tak jak mówię, już nowocześniejsza historia, że włączali sobie tam jakiś guzik, przycisk i silnik uruchomił te dwa bębny. A chyba jest jeszcze? Jest jeszcze.

0: budowała, no 30 lat, tak jak mówię, ma muzeum i strażnica została gdzieś tak też oddana do użytku. Po kilku latach gdzieś to sprowadzili aż z nadmorza. Ten pulpit sterowniczy taki dyżurny siedział i widzi pan, łączył się na przykład do muzeum, jak z tamtego budynku do nas nacisnął i my mogliśmy odebrać. Niemalże z całym światem się łączył, bo tam straż miała chyba uprzywilejowane łącza, więc połączenie było możliwe, a przynajmniej w okresie, w obrębie województwa lubelskiego, a Kraśnika to na pewno. I ten pulpit był tutaj funkcjonalny tylko przez kilka lat, bo technika wyparła to, że dzisiaj dyżurny siedzi przy takim małym pudełeczku, a ekran ma nad sobą, wszystko widzi, gdzie co się dzieje. I to no, na szczęście, że ktoś pomyślał, żeby tego nie wyrzucić, i trafiło do muzeum. Tu gdzieś tak z okolic Gdyni to było przywiezione. Chodzą tu dzieci, tak jak wie pan, mają mini szkolenie z zagrożeń, jakie mogą występować. Jak słuchają, powiedzmy, wykładu, to sobie siadają, a tu oprowadzamy ich po całym, wie pan, pomieszczeniu. Tu salon z kominkiem, że kominek, że jest niebezpieczna sprawa. Węgielki mogą wypaść, powstaje pożar, czy takie kabelki, wie pan, porozrywane, że to też jest niebezpieczne, czy telewizor może być tam jakimś zagrożeniem. Tu mamy kuchnię, widzi pan, kuchnia też żelazko, że z tego powstaje pożar, prawda? I przy okazji odpytujemy dzieci z tego, czy znają numer, czy potrafią się połączyć, no bo to znać to znają, ale wie pan, niektórym dzieciom się udaje, to ich uczymy, że trzeba się przedstawić, z jakiej miejscowości jest, gdzie to mniej więcej, i za chwilę dyżurny, bo dzisiaj numer 112 załatwia wszystko, prawda? Jak rozmawia dyżurny z dzieckiem, to on za chwilę na ekranie ma punkcie, gdzie, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, i odpowiednią służbę, zależy co tam dziecko powie, co się stało, wysyła w pierwszym miejscu, ale często się tak zdarza, że zjeżdżają się wszystkie, i policja, i straż pożarna, i pogotowie ratunkowe.
1: SK Kraśnik. Na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
2: Prawa strona ulicy Wesoło do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę tu inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem. I z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku, koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu 2 srebrne monety. Właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśni, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku. Gdzieś znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosła się na ulicę Oboźną do państwa Woskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, czy targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ. Tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w Koszarach do tej pory. Ich córka wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, a więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą. Wspomina to, opowiadał mi także. Dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Stamusowecka z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie, później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Sołtacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej. Także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki. No i zaczęli budowę tego segmentu. Do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie jak gdyby, ale w tym samym domu mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii, pani Apolonia weterynarię ukończyła, pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski, i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika w drugiej lidze, wtedy grały no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Tu zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. O, i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7. To jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne. Słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, Wronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał. Jedna Urszula, druga Halina. Jest lekarzem okulistą znanym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej. Też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt. Został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24 pułku Ławów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31 roku się urodził i właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z nad Wisły, niedaleko Annopola. I tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 34 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 41 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Bigaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona to wspomina właśnie. Dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj. Natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali.
1: Kolejna część już w następnym magazynie reporterów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie historię Mariusza Soleckiego, czyli kraśnickiego nauczyciela i kolekcjonera, który swój dorobek prezentuje w szkolnej sali. Na koniec opowiemy o historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
1: Jako kilkuletni chłopak szukał staroci na strychu. Tak zaczęła się przygoda kraśniczanina z kolekcjonerstwem. Marek Solecki jest nauczycielem biologii w zespole szkół nr 3. W 1995 roku założył tam szkolną izbę historyczno-etnograficzną. Aktualnie jest to największe w Polsce szkolne muzeum. O swojej pasji opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
4: Na początek proszę powiedzieć, jak tak właściwie zaczęła się pana przygoda z kolekcjonerstwem?
5: Na początek wygląda prozaicznie, bo będąc na strychu starej chałupy mojej babci i dziadka Rubajów tutaj w Budzyniu, to jest dzielnica Kraśnika, zobaczyłem bardzo fajne eksponaty, stare lampy naftowe, jakieś butelki, jakąś wagę, jakieś takie drewniane cebrzyki, czy załóżmy niecki, i to mnie zaciekawiło i po prostu one były niepotrzebne, walały się i zacząłem je znosić do naszego mieszkania w bloku, wtedy mieszkaliśmy z rodzicami.
4: To w takim razie od ilu lat pan kolekcjonuje?
5: No załóżmy 7-8 lat, chociaż wcześniej też już coś zaczynałem, bo pamiętam, że fascynowały mnie takie odciski różnych żyjątek w kredzie i nawet miałem niezłą kolekcję, tak mniej więcej 7-8 kilogramów. Trzymałem to w takiej szafce na balkonie, tylko mamie to się nie podobało, bo zajmowało miejsce przeznaczone na jakieś weki i w pewnym momencie mi to wzięła i wyrzuciła.
4: A co do tej pory udało się panu uzbierać?
5: Co niektórzy mówią, że ja zbieram sprzęt dawny AGD, czyli wszystko, co jest związane z gospodarstwem domowym, czyli jakieś żelazka, wagi, stare garki gliniane, butelki, ale także mam kilka kieratów, sieczkarni i tego typu dużych maszyn rolniczych. A najmniejszymi takimi eksponatami to są na przykład psie numerki. Mam ich w kolekcji około 100 i nawet udało mi się kiedyś napisać fajny artykuł na temat historii psich numerków. On jest dostępny w internecie na stronie internetowej urzędowa, konkretnie Głos Ziemi Urzędowskiej 2018. Tamten artykuł można sobie w internecie poczytać.
4: Jest pan posiadaczem największej w Polsce kolekcji wag produkowanych w Lublinie. Dlaczego akurat wagi stały się takim elementem?
5: Ja mam po prostu taką jedną wadę, tak to nazywam, to swoje kolekcjonowanie, że nie skupiam się tylko na jednym asortymencie, tak jak co niektórzy koledzy moi zbierają tylko wagi, tylko piwne butelki, albo same tylko etykietki po piwie, albo same żelazka. Ja zbieram po prostu wszystko i stąd taka właśnie duża rozpiętość. Natomiast odnośnie wag, pierwszą wagę zdobyłem właśnie, znalazłem na strychu mojej babci, tutaj na Budzyniu, i to była waga niekompletna. Teraz już wiem, że to była waga, czy jest waga, bo jest w moim zbiorze, pana Kolbego z Warszawy. I ciekawostką było to, że jedna szalka była płaska, druga taka wyższa z dzióbkiem na sypkie produkty, i ta szalka z dzióbkiem była bardzo ładna, błyszcząca, bo była używana przez babcię do nabierania mąki z worka, który się znajdował na strychu. I jak coś trzeba było upiec, no to po prostu szło się na strych i tą szalką nabierało. Także to była moja pierwsza waga. Natomiast skupiam się w tej chwili na wagach lubelskich. Mam praktycznie w swoich zbiorach eksponaty z 12 różnych albo fabryk, albo zakładów naprawczych z Lublina. Przy czym niektóre to są tylko unikaty pojedyncze w mojej kolekcji, na przykład waga Aleksandra Żurawskiego, czy Fiduta, czy Owsianki. I jeszcze 4 miesiące temu w internecie szperając materiały, szukałem materiały na temat wag, zobaczyłem, że na jednej ze stron są zdjęcia dwóch moich eksponatów, ściągnięte z artykułu na temat fabryki wag Ideala w Lublinie. I Było oczywiście źródło podane i był kontakt i okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę. Wspaniały człowiek prowadzi tą stronę, ona się nazywa Funtofil, to jest taki projekt międzynarodowy. Praktycznie z całej Europy, ale głównie to się skupia na terenach właśnie wschodniej Europy, środkowej Europy, są zebrane miastami fabryki WAG, fabryki odważników i od 4 miesięcy współpracuję właśnie z tym Witalijem Tomcikiem z Odessy. Udostępniam swoje zdjęcia, robię zdjęcia, kadruję je odpowiednio i szukamy historii, adresów danych fabryk. W każdym razie wcześniej 4 czy 5 pozycji było pustych w wykazie wagarstwa lubelskiego, a ja swoimi eksponatami je zapełniłem. Także polecam stronę internetową Funtofil. To poszukiwanie przebiega wielotorowo, bo przede wszystkim to były strychy mojej babci ze strony mamy, ze strony ojca, następnie dalszych członków rodziny, ich sąsiadów i później już wszyscy widzieli na przykład na Budzyniu, że jest taki wnuk babci Stefci Rubajowej, który zbiera starocia, chętnie mnie tam wpuszczano na te strychy i dzięki temu szereg eksponatów zostało uratowanych, bo w tej chwili albo są te chaty zburzone, albo już dachy wymienione, strychy wyremontowane i to praktycznie poszło gdzieś tam na śmieci. Następnie jak miałem pierwszy samochód, to były lata gdzieś 93-94, maluch to był, no to w każdej chwili wolnej, kiedy wakacje miałem trochę czasu, czy jakieś ferie, no to jechało się dosłownie w teren za starociami i zwoziło się całe po prostu duże ilości tych staroci, przy czym praktycznie brałem wszystko, co było stare, wtedy ludzie chętnie puszczali takich ludzi jak ja, mieszkający właśnie tych sąsiednich wsi, nawiązywałem rozmowę, tam starałem się tam jakieś znaleźć wspólne tematy, w każdym razie przywoziłem fajne eksponaty i je po prostu się czyściło, konserwowało i wzbogacało moją kolekcję. Następnym punktem poszukiwania to są punkty złomu, tylko że w tej chwili jest coraz mniej na nich staroci, a poza tym już jest taka duża konkurencja, bo są niektórzy po prostu traktują kolekcjonowanie jako źródło zysku, że coś kupić tanio, drożej sprzedać i nie patrzą na to, że tu jest jakaś wartość historyczna, którą gdzieś tam pozbywamy się, gdzieś tam idzie w obce ręce, ale jeszcze swego czasu to często bywałem na punktach złomu i dużo eksponatów też stamtąd mam, między innymi górę od takiej świniarki, to jest moskarnia świniarka z napisem Jan Serwacki Zakrzówek, czy Chemia Fichtelbaum Janów Lubelski. To są takie unikalne artefakty. Albo jeszcze obecnie no to portale internetowe, coś tam ciekawego też się kupuje. No i oczywiście giełdy staroci. Te 20 lat temu bywaliśmy z kolegami na giełdzie na słynnym kole, a teraz zostaje Lublin, Rzeszów, Rozwadów, Puławy. No ja tak zostałem wychowany, że po prostu udzielam się społecznie, tak jak moja mama. I nie trzymam tych swoich eksponatów, tak jak są niektórzy kolekcjonerzy w domowych pieleszach, że tylko dla siebie, dla najbliższych są do pokazania. Po prostu chętnie je udostępniam. W szkole, gdzie uczę, czyli w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, organizuję na bazie właśnie tej mojej izby historyczno-etnograficznej olbrzymie wystawy, do tej pory było ich 7. I taka ciekawostka, w trakcie jednej z nich w 2009 roku, w ciągu 5 dni, tą moją wystawę zwiedziło 1000 zwiedzających. Co pół godziny była grupa albo przedszkolaków, albo uczniów szkoły podstawowej, albo gimnazjalistów, bo wtedy były dni otwarte szkoły. I jeszcze prezentuję te starocia na różnych pokazach z kolegami z klubu. Jestem kolekcjonerem, prezesem od 2007 roku Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów i jakieś dożynki, Dni Kraśnika, Maliniaki, zawsze tam byliśmy obecni ze swoimi wystawami staroci, pokazami na przykład robienia masła i tak dalej, a także robiłem różnego rodzaju pokazy staroci, czy warsztaty ważenia na starych wagach w przedszkolach, szkołach podstawowych, także dzieciaki miały wtedy w tym dniu przynieść z domu swoją zabawkę jakąś ulubioną, albo jakieś warzywa, owoce i uczyliśmy się ważyć, znaczy ja ich uczyłem ważyć na starych wagach, zasada ważenia, co jest lekkie, co jest ciężkie, ile to waży, jak odważyć na przykład wybraną ilość produktu, 10 deko cukierków czy coś w tym rodzaju. Także jeszcze wypożyczałem te eksponaty do szeregu muzeów, między innymi tu w Kraśniku. Kraśniku kilkukrotnie, Muzeum Regionalne czy Muzeum 24 Pułkułanów, czy Muzeum Ziemi Chełmskiej, Muzeum Zamojskie w Zamościu, w Baranowie Sandomierskim, w Mielcu i tak dalej, i tak dalej. Także jestem otwarty. I jeszcze jakieś festyny poza Kraśnikiem, bo na przykład kilkukrotnie, 4 albo 5 razy eksponowałem swoje kolekcjonerskie przedmioty na festynie, które robi Zbigniew Jurkowski z Lublina. To był festyn Pasji Ludzi Pozytywnie Zakręconych i jeszcze raz byłem w Medynie Głogowskiej, bardzo fajny, odbywa się tam taki, można powiedzieć, warsztaty garsarskie, pokazy starego garsarstwa, duży festyn i też tam miałem dużą wystawę starości.
4: A czy czuje pan jakiś sentyment do niektórych egzemplarzy? Czy ma pan jakieś swoje ulubione zbiory?
5: To się zmienia. Na początku to były takie pamiątki. Dalej są pamiątki rodzinne, bo mam takie na przykład unikalne zdjęcia mojego dziadka, który był ułanym w 24 pułku tu w Kraśniku stacjonującym. I te zdjęcia na przykład w koszu motocykla Sokół były już publikowane w wielu publikacjach, między innymi Jerzego Majki, który opisywał brygadę generała Maczka. Inne pamiątki rodziny pochodzące ze strony mojego ojca, rodziny z Kresów jeszcze, Maksymówka koło Zbaraża i w mojej rodzinie jeszcze był biskup Łukasz Solecki, pochodzący z Kresów, który był wcześniej pierwszym polskojęzycznym rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i udało mi się kupić też parę pamiątek związanych z jego osobą, między innymi książkę Dzieła wybrane Szekspira z pieczątką księgozbiór księdza Łukasza Solickiego. Także to są takie wspaniałe rzeczy, natomiast później fascynowały mnie właśnie żelazka, skupiałem się głównie na tych żelazkach. W tej chwili jestem wielbicielem WAG, można by tak powiedzieć, takim prawdziwym funtofilem, ale wcześniej znowu fascynowały mnie różnego rodzaju butelki, różnego rodzaju przeznaczenia. Mam szereg artefaktów pochodzących z Kraśnika, między innymi z 2 fabryk wódek w Kraśniku. Fabryka octu spirytusowego, fabryka wody sodowej, to wszystko przedwojenne i jeszcze okoliczne browary, Popkowice, Kluczkowice, Wierzchowiska, Lublin, to 3 browary mam w kolekcji Jęsza, Wetter i okupacyjny browar parowy Jeleń. Co tam jeszcze? Syfony olbrzymie miedziane, takie pierwowzory saturatorów z czasów PRL-u, czyli olbrzymie syfony, które miały 20 litrów i więcej pojemności, stały w sklepach, w jakichś drewnianych beczkach z lodem jeszcze, żeby to było zimne w środku i można było sobie kupić na miejscu wodę sodową z sokiem lub bez. W tej chwili mam

0: Załóżmy uczniom podstawówki wtedy, byłem uczestnikiem szeregu obozów wędrownych tutaj w górach i kiedyś trasa jednego z takiego obozu biegła koło Kletna, tam gdzie była chyba kopalnia takiego marmurku. Metodą wybuchową po prostu pozyskiwano ten marmurek i on był używany do robienia lastryko, czyli posadzek, parapetów i tak dalej. I wtedy właśnie odkryto jaskinię niedźwiedzią i my sobie na przykład zmęczeni po jakimś tam kilkunastokilometrowym marszu zjedliśmy sobie kanapki, patrzymy, robotnicy coś tam taczkami, załóżmy, wywożą, jakiś taki rumorz skalny, ale wśród nich są jakieś kawałki kości, zębów, o coś takiego. I pytam się, co takiego. A to mówią, że są to kości niedźwiedzia jaskiniowego. Tutaj właśnie odkopują tą jaskinię. I poszliśmy na układ, ja jeszcze dwóch moich kolegów, że oni mieli przerwę na papierosa, a my zapierdzielaliśmy, kolokwialnie mówiąc, łopatą, taczką i tak dalej, wywoziliśmy za nich, ale co znaleźliśmy w tym rumoszu, to było nasze. Ja wtedy znalazłem trzy kły niedźwiedzia jaskiniowego, jakieś kręgi, w tym szczytowy atlas, kość udową i fajnie to wyglądało, bo później w plecaku tą kość udową miałem w poprzek, załóżmy, umocowaną, jeszcze folię owinąłem, bo już zaczęła pękać na słońcu, a ludzie tak patrzyli, co ja tam niosę. Także to by trafiło gdzieś tam po prostu, no by się zmarnowało. A u mnie w tej chwili jest jednym z eksponatów kącika paleontologicznego, a te takie kości mamuta to po prostu oficjalnie kupowałem na giełdzie staroci. Jest to dozwolone według prawa, także to były na przykład pierwsza kość, to był fragment łopatki kupiony na giełdzie w Lublinie, staroci, za jedyne 30 zł przeliczone na nasze pieniądze. Natomiast pozostałe, na przykład zęby mamuta, to już na giełdzie gdzieś tam w Rzeszowie. Ktoś tam po prostu znalazł na tej zasadzie, na wierzchu, gdzieś tam i później sprzedawał. Ja to po prostu kupowałem na tej zasadzie. A takie na przykład skorupki jaja oviraptora, no to w internecie też jest to dostępne. Można sobie poszukać na przykład na Allegro. Tylko, że w tej chwili to już są bardzo duże pieniądze. Wcześniej też były pieniądze takie do przyjęcia. Natomiast w tej chwili już niestety jest to praktycznie niedostępne. Nie pojawia się, a jak już, to rzadko. Kiedyś jak się skupiałem na żelazkach, no to praktycznie potrafiłem się gdzieś w piwnicy w moim domu do 11, do 12 z szczota, wiertara i tak dalej. Czyszczenie, konserwacja pastą woskową na gorąco i praktycznie te eksponaty to nie wymagają większych zabiegów, tylko przetarcia skórzu. Mam taką właśnie półkę w domu, gdzie jest 40 kilka, może 50 ciekawych żelazek, dwupoziomowa półka w korytarzu. No to takie najciekawsze rzeczy. Natomiast jeżeli kupuję jakieś na przykład wagi zdezolowane, no to one wymagają już fachowych napraw, w tym takich typowo ślusarskich, dorabiania części. I tutaj jest cała zabawa. W ogóle mam bardzo dużą satysfakcję, jak trafię jakiegoś takiego w cudzysłowie złoma, ale ma on w sobie potencjał, tą duszę i po wyremontowaniu, po naprawie zachowawczej staram się zachować jak najwięcej starej farby. Praktycznie takie wagi już są w pełni funkcjonalne, bardzo czułe. Wystarczy położyć kawałek kartki papieru, już reaguje taka waga na ten nacisk. To jest największa właśnie satysfakcja, że coś takiego powinno według niektórych trafić na złom, gdzieś tam do lamusa historii, na śmieci dosłownie, a u mnie mają drugą, po prostu drugie życie i cieszą oko kolekcjonerów. I jeszcze pochwalę się, że już miałem tutaj wizyty w Kraśniku kilku kolekcjonerów takich bardzo znanych. Ostatnio odwiedził mnie pan Grzegorz Dziedzic z Warszawy, który też jakieś ma bardzo duże kolekcje związane z wagarstwem. Różne wystawy organizował, a nawet publikacje wydawał opisujące właśnie historię wagarstwa. Ma ciekawe w tej książce zdjęcia swoich eksponatów, ale jak zobaczył, jakie ja mam, to też mu, można powiedzieć, kolokwialnie kopara opadła, bo mam kilka unikatów, które na pewno chciałbym mieć w swojej kolekcji. Już mnie tam naciska, żebyśmy się wymienili, a ja mówię ostro, że nie, bo to są moje po prostu takie koronne przedmioty właśnie związane z wagami starymi.
1: Został pan odznaczony medalem zasłużony dla kultury polskiej. Co tak naprawdę to wyróżnienie dla pana oznacza?
0: No to jest naprawdę bardzo duża satysfakcja dla mnie, że mnie doceniają nie tylko tutaj na forum lokalnym, tylko gdzieś już w Warszawie. Ta odznaka była związana z rocznicą istnienia 25-lecia

0: mojej tej szkolnej izby historyczno-etnograficznej, także cieszę się, że mnie w Warszawie doceniono. Natomiast w 2015 dostałem podobne odznaczenie resortowe, ale wojewódzkie, czyli odznaka zasłużonej dla województwa lubelskiego, wcześniej zasłużony dla powiatu kraśnickiego, już nie mówiąc o tytule Kraśniczanin Roku, czy też bardzo cenię sobie takie wyróżnienie, wkręcenie przez pana Orłosia do galerii ludzi pozytywnie zakręconych, jestem jedynym na razie z Kraśnika wyróżnionym w ten sposób.
1: Marek Solecki udziela się społecznie i chętnie udostępnia swoje zbiory. Organizuje wystawy w szkole, a także na różnych regionalnych wydarzeniach.
2: SK Kraśnik.
1: A na koniec ostatnia część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak się zmieniała na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starej części Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
3: Pan Michał Pawłowski, no był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszka. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili raz w Galicji, raz tam. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyni. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkuta żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macywami. I to w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili przy ulicy, była pompa ręczna taka. To pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danielowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak? Bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa stojami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, to go znają, w Kraśniku wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił, mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. No, znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to. Na Czwartku sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Słodkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny pan, zawsze wesoły. No, pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka Kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca, tak. Tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał, także to zresztą pan Adam Dec był też myśliwym, także dziczyzna się trafiała. A z jego siostrą, pana Adama Deca, ożenił się pan Fidelis Łukasik. Jest to na zdjęcia, to jest jego żona. Fidelis Łukasik. I najpierw wspólnie prowadzili tą restaurację, ale później gdzieś tam podzielili się i pan Fidelis Łukasik do tej kamienicy Deców dobudował, to jest zaplecze, już nieistniejący zresztą, dobudował sobie budynek i w tym budynku prowadził kawiarnię. To był nowy budynek pana Fidelisa w miarę, bo to były gdzieś lata 60., jak on pobudował, lata 58 chyba. No, tu nawet zapisane, bo tu syn pana Fidelisa Łukasika, który mieszka w Lublinie, przysłał mi zdjęć sporo i informacji sporo na temat dziadka Czesława Deca i tu jest cała rodzina nawet i gdzieś ich odwiedzili. Tutaj po przeciwnej stronie jeszcze te budynki istnieją, a ta córka nazywała się, miała na imię Krystyna właśnie. I tu z mężem, tu ich rodzina jakaś z zagranicy odwiedziła. Tu z dziećmi, pan Czesław Dec był także komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej przez wiele lat. Tu nawet widać, jak przy motopompie sobie stoją, tak? Bardzo dobre zdjęcie. Pan Dec też w wojsku służył, tu przysłał mi właśnie zdjęcie, tylko nie wiem, to jest właśnie pan Dec. Widać, że piekarz, a później restaurator. A to jest Adam Dec. To jest właśnie przeciwna strona Gwiazdowskich i Wojciechowskich budynki. Natomiast ten sobie stoi przy domu, Adam Dec, to okres gdzieś tuż powojenny. Także funkcjonowała kawiarnia pana Fidelisa, Łukasika i pana Deca. Pan Dec później się pobudował w rynku Łukasika. Natomiast pan Fidelis zamieszkał przy Kościuszki, później był w GS-ie, pracował gdzieś w Kosinie, prowadził cegielnię przy ulicy Żytniej. Teraz tu, gdzie jest za cmentarzem to było, a od pana Fidelisa dokupili i rozszerzyli cmentarz parafialnie w Kraśniku właśnie. Pan Dec był komendantem straży, a później był jego właśnie zięć, pan Fidelis. Pan Fidelis Łukasik. To jest działacz, jak mieszkał na ulicy Wesołej, no to tam zainicjował, bo no, kawiarnia, restauracja w pewnym okresie czasu zaczął się sanepid tam przyczepiać i w związku z powyższym zaczęli budować wodociąg. I to był jeden z pierwszych wodociągów w Kraśniku nowoczesnych, bo no i na tym budynku na ulicy, ulica Wesoła się kończyła i był taki łącznik, to się nazywała ulica Bracka. Ten łącznik jest do tej pory. W 78 roku to całą tą stronę prawie wyburzyli i już tych budynków nie ma. Lewa strona została i tam trochę się zmieniła, natomiast prawa strona to jest całkiem nowa, już nie istnieje.
1: A najnowsze historie przeczytacie na prywatnym profilu pana Romana. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. W dzisiejszym magazynie reporterów garść historii. Na początek przypomnimy wam spacer śladami kraśnickich Żydów, który zorganizowali dwaj historycy. Poznacie też bliżej działalność fabryki łożysk tocznych.
2: SK Kraśnik.
1: Kraśnik słynie z produkcji tradycyjnej cegły. Nasz region jest także największym w Polsce producentem malin. A kolejną rzeczą, którą możemy się pochwalić, są łożyska do samochodów. Nasza fabryka łożysk tocznych jest ważnym graczem na rynku krajowym, ale i światowym. W ostatnich latach władze zainwestowały w wiele projektów rozwojowych. O historii łożysk i kraśnickiej fabryki, a także o istotnych projektach mówił nam Krzysztof Kuźmicki, dyrektor techniczny fabryki łożysk tocznych w Kraśniku.
4: Można by rzec, że łożyska są tak stare jak świat. Już w drugim, trzecim wieku przed naszą erą zasada działania łożysk była wykorzystywana do transportu wielkich bloków skalnych przy budowie piramid. Z kolei takie istotne wydarzenie w zakresie łożyskowania to wiek XV, gdzie Leonardo da Vinci dokonał pierwszego opisu łożyska. Było to łożysko kulkowe, nie potrafił go jeszcze wtedy zbudować, bo technologia na to nie pozwalała, jeśli idzie o wykorzystanie stali. Natomiast no, dał podwaliny pod to, że jeszcze dość długo to trwało. W roku 1780 w Strawston w Anglii, to jest taka niewielka miejscowość na północny wschód od Londynu, powstaje wiatrak, który może się obracać i ustawiać łopatami do kierunku wiatru. Tam po raz pierwszy zastosowano łożysko oporowe, kulkowe, gdzie użyto do jego produkcji 52 kule stalowe o średnicy 2,1/4 cala. Kolejne takie wydarzenie, o którym możemy powiedzieć, dające jakiś tam rozwój, krok milowy w zakresie łożyskowania, to jest rok 1898, kiedy to Henry Timken dokonuje w Stanach Zjednoczonych opatentowania łożyska stożkowego. Natomiast następne takie istotne wydarzenie to jest rok 1949, kiedy to w Kraśnickiej Fabryce Wyrobów Metalowych, tak się wtedy nasz zakład nazywał, zostały wyprodukowane pierwsze łożyska kulkowe i to było łożysko 6204. Od tamtego momentu rozpoczyna się era rozwoju fabryki, era rozwoju grup konstrukcyjnych łożysk tutaj produkowanych, która w sposób nieprzerwany trwa do dnia dzisiejszego. Kraśnik posiada zdolności produkcyjne na poziomie 14 milionów sztuk łożysk, z czego można powiedzieć, że około 400 różnych odmian jest produkowanych w skali jednego roku. Fabryka posiada zintegrowany system zarządzania jakością IATF 16949, oczywiście normę ISO 9001, że nie wspomnę, jak również z zakresu środowiskowego 14001. Posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, która pozwala na dostarczanie łożysk w systemie Just in Time. Można rzec, że w granicach 70% produkcji naszych łożysk jest eksportowanych praktycznie na wszystkie kontynenty, z wyjątkiem tych zimnych. No i jeżeli idzie o głównych naszych odbiorców, tak geograficznie rozłożonych, no to tutaj mamy Niemcy, mamy Włochy, mamy Francję, mamy kraje skandynawskie, Węgry, Wielką Brytanię, no można powiedzieć praktycznie wszystkie kraje europejskie w większym lub mniejszym stopniu, jak również dostarczamy łożyska do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Na naszych łożyskach jeżdżą pojazdy w Australii, w Afryce, jak i w Azji. Jeżeli idzie o, głównie produkujemy łożyska dla przemysłu automotive i zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale również łożyska, które są wykorzystywane w budowie silników elektrycznych, maszyn rolniczych, przemysłu wydobywczego, hutniczego, stalowniczego, wózków widłowych. Dużą grupą też stanowią łożyska wykorzystywane w maszynach rolniczych. I wielu, wielu innych, które tutaj aż trudno wymieniać, bo jest tego naprawdę dużo. Jeżeli popatrzymy na naszych odbiorców, których tutaj możemy zauważyć w postaci ich log, no to na pewno są to marki, które Państwu coś mówią. Może ta nazwa Stellantis jest ostatnio taką nowo powstałą, tak, z połączenia się powiedzmy Fiata, Chryslera i PSA. Więc to jest takie coś, można powiedzieć, nowego. Natomiast wiadomo, Scania, MAN są to marki oczywiście doskonale znane. Jesteśmy jednym z największych dostawców łożysk do Półosi. Naczep samochodów ciężarowych. Tutaj mamy tego reprezentanta w postaci BBW, jak również dostarczamy łożyska do renomowanych producentów silników elektrycznych. Tutaj możemy zobaczyć grupę Nidek, SEF, Siemens. Łożyska nasze jeżdżą również w taborze kolejowym, głównie w taborze krajowym, jak również wspominany wcześniej przeze mnie cały przemysł wydobywczy. Może budzić zdziwienie pokazanie dwóch firm, jaką są SKF i Timken, mimo że są to w stosunku do nas firmy konkurencyjne, to nie przeszkadza to w współpracy wzajemnej i tutaj mogę powiedzieć, że jeśli idzie o SKF, jesteśmy coraz poważniejszym producentem i dostawcą koszy stożkowych. Natomiast jeżeli idzie o grupę Timken, to tutaj świadczymy dla niej usługi w zakresie obróbki cieplnej, wykonawstwa narzędzi, oprzyrządowania, jak i części maszyn. Nasze łożyska jeżdżą w wielu samochodach. Mało kto wie, w jakich samochodach, w związku z tym tutaj możemy zobaczyć niektóre z nich. Także myślę, że marki są znaczące, co też świadczy o tym, jakiej dobrej jakości są nasze wyroby. Jeżeli idzie o grupy konstrukcyjne, to możemy tutaj wyróżnić łożyska kulkowe, też w różnych odmianach, o średnicach zewnętrznych dochodzących do 1230 mm. Mogą być to łożyska jednorzędowe, wielorzędowe, mogą być łożyska skośne, mogą być łożyska samonastawne, oporowe, wachliwe. Tych odmian naprawdę jest dużo. Jeżeli idzie o łożyska wałeczkowe, to tutaj możemy zauważyć też, że są różne odmiany, jedno wielorzędowe. Tutaj średnica zewnętrzna oferowanych przez nas łożysk dochodzi do 1770 mm. Wspomnę, że powiedzmy największa średnica wyprodukowanego przez nas łożyska dochodziła do 2007 mm. Także to są takie nasze możliwości produkcyjne. Natomiast na dole też możemy zobaczyć łożysko piasty. Są to wyroby, które w ostatnich latach przeżywają, można powiedzieć, pewnego rodzaju rozkwit. Stosowane zarówno w automotive, szczególnie w napędach, jak i w maszynach rolniczych możemy spotkać zastosowania tych wyrobów. Cały proces produkcji jest ulokowany tutaj w Kraśniku. Ten proces obejmuje takie główne etapy, jak pozyskanie informacji od klienta o jego wymaganiach, oczekiwaniach. Następnie przeprowadzamy fazę konstrukcji, fazę projektową wyrobów, które później będą produkowane. Następnie, oczywiście ta faza projektowa jest możliwa dzięki wielu specjalistycznych oprogramowań, które używamy u nas w pracy. Takim podstawowym narzędziem jest Romax Designer. Oprócz tego HyperWorks. Używamy też programów typowo CAD-owskich, jak SolidWorks, AutoCAD, programów CAD-owskich. Tutaj również symulujemy w zakresie obróbki cieplnej na gorąco, jak również i w zakresie wtrysku. Oprócz tego oczywiście są programy do sterowania wrobiarkami numerycznymi. Po zaprojektowaniu oczywiście następuje faza wykonawcza prototypu oraz wykonywanie wielu testów, które są narzucone warunkami uzgodnionymi wcześniej z naszymi klientami. Po tej fazie, jeżeli wszystko dobrze się zachowa, produkt zostaje jak gdyby zwalidowany przez naszego odbiorcę, dochodzi do uruchomienia produkcji seryjnej. W ten sposób postępujemy praktycznie z każdym wyrobem. Jeżeli idzie o teraz, powiedzmy, w jaką stronę nasze wyroby zmierzają, czy też planujemy, no to możemy powiedzieć, że główne nasze zainteresowania w tej chwili się kierują w stronę łożysk niskoemisyjnych, łożysk o obniżonych oporach toczenia, łożysk o obniżonym hałasie, łożysk szybkoobrotowych w rozumieniu do 24 tysięcy obrotów na minutę. Są to oczywiście wymogi przemysłu samochodowego. To, co jest związane z produkcją samochodów elektrycznych. Więc tutaj czeka nas wiele pracy jeszcze w tym obszarze, ale między innymi utworzenie tego ośrodka, Centrum Badań i Rozwoju, daje te możliwości, podstawy do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju eksperymenty w celu dojścia do wyrobu, który będzie konkurencyjny na rynkach. Kolejne elementy, czy kolejne kierunki rozwoju to oczywiście jeszcze będą łożyska hybrydowe, hub unity, łożyska z uszczelnieniami, ścieczami magnetycznymi. Łożyska, też ciekawa grupa, którą zaczynamy rozwijać, to są łożyska dla przemysłu spożywczego z tak zwanym smarowaniem uzyskiwanym w sposób nalewowy. Co to mniej więcej oznacza? To, że wszystkie przestrzenie wolne w łożysku są wypełnione smarem. Ten smar zastyga, stanowiąc coś w rodzaju, jak gdyby można powiedzieć, takiej substancji, która nie dopuszcza, powiedzmy, zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego, a z drugiej strony no, pełni rolę smarną. To, że my istniejemy na rynku, nie dajemy się wyprzeć przez wielkich producentów, jest między innymi wynikiem tego, że bardzo dużo przeprowadzamy planów prac projektowych. czyli reagujemy na zapytania klienta i wychodzimy do niego z wzorami łożysk. Tak jak na tym slajdzie możemy zauważyć, jest co roku kilkadziesiąt projektów realizowanych w postaci planów prac projektowych, które to projekty nie wszystkie przekształcają się później w produkowane wyroby, ale w większości tak. Już można zauważyć, że w rok 2021, mimo że upłynęło parę miesięcy, to są dane akurat za 7 miesięcy, mamy już ilość projektów uruchomionych, która przewyższa całoroczną ubiegłą ich liczbę. W tym okresie, czyli w latach 2015-2021, te projekty przełożyły się na 123 w pełni uruchomienia nowych wyrobów, a więc takie, które owocowały wyprodukowaniem łożysk i dostarczaniem dla klienta. Możemy zobaczyć, do jakich, powiedzmy, firm, w cudzysłowie oczywiście, te łożyska zostały wyprodukowane, a więc widzimy tu na pewno branżę i samochodową, i branżę wózków widłowych, silniki elektryczne, maszyny rolnicze, jak też kopalnie węgla brunatnego i walcownie blach. Średniorocznie ilość nowych produktów, które wypuszczamy, możemy zobaczyć tutaj na tym slajdzie. Oczywiście rok obecny to też nie obejmuje całego roku, w związku z tym ta liczba jeszcze co najmniej dwukrotnie urośnie.
1: W tym miejscu powstało także Centrum Badawczo-Rozwojowe Fabryki Łożysk Tocznych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 27 milionów złotych. FŁT zrealizowała go we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Unijne dofinansowanie, jakie pozyskano na ten cel, to ponad 8 milionów.
2: SK Kraśnik.
1: Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku w przeszłości realizowało projekt Akademia Opiekunów Pamięci. Jego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej, w szczególności wśród osób młodych, w zakresie poznawania wielokulturowej historii swojej miejscowości. Z tej okazji uczniowie szkoły, a także mieszkańcy Kraśnika wzięli udział w spacerze śladami kraśnickich Żydów. Przewodnikami byli historyk dr Dominik Szulc i nauczyciel historii Mariusz Bieniek. Na tym spacerze był także nasz reporter Artur Mazurek.
5: Jesteśmy tutaj w ulicy Podwalnej, ze względu na lokalizację w tym miejscu najstarszego cmentarza żydowskiego w Kraśniku. Tą działkę, która tutaj nam spada, schodzi w dół, która jest tak dosyć mocno święta, i to jest teren najstarszego cmentarza żydowskiego. On się w tym miejscu, można powiedzieć, znalazł nieprzypadkowo. Ta ulica nosi nazwę Podwalna. A dlaczego Podwalna? Te wały były dokładnie na tej skarpie, na szczycie tej skarpy, a cmentarz znajdował się poza granicami miasta w murach. Ten teren, który tutaj zajmują w tej chwili te wszystkie domy, w okresie funkcjonowania tego cmentarza, czyli w wieku XVII, ale także i później, to były przede wszystkim ogrody należące do mieszczan, czyli mieszczanie mieszkali tam wyżej, natomiast swoje ogrody posiadali nie przy domach, bo zabudowa była bardzo gęsta, tylko posiadali je właśnie na tym całym zboczu, aż w dół, aż do praktycznie do samej rzeki. I ten teren, który tutaj się jest tak mocno zarośnięty, to jest teren, który należał do KHU i stanowił najstarszy cmentarz założony prawdopodobnie w roku 1612 i jeszcze w XVII wieku zlikwidowany. Ale to, że przestał funkcjonować w wieku XVII, nie oznacza, że w tym miejscu bardzo długo nie zachowały się widoczne ślady istnienia tutaj w ogóle nekropolii, cmentarza, miejsca, w którym chowano zmarłych. Dlatego, że jeszcze we wrześniu 1939 roku, gdy Niemcy na Polskę napadli, na tej działce stały normalnie macewy. Za tymi macewami chowali się kraśniczanie podczas słynnego bombardowania miasta z 8 września. Dopiero w okresie wojny usunięto stąd macewy, z wyjątkiem jednej, która, o ile wiem, jest gdzieś tutaj na którejś z tych prywatnych działek zachowana. Tylko z ulicy tej macewy nie widać. To jest macewa stojąca, najstarsza macewa zachowana, najstarsza macewa kraśnicka zachowana, pochodząca z owego XVII wieku. Jak to miejsce wyglądało w przeszłości, to oprócz tego, że tutaj na górze stały mury miejskie wzniesione w połowie XVI wieku prawdopodobnie, tutaj na dole mieliśmy ogrody, tutaj mieliśmy cmentarz, to jeszcze powiem jedną rzecz. Zeszliśmy tutaj idąc ulicą Krakowską. W miejscu, w którym krakowska stoi tutaj do Podwalnej, znajdowała się furta miejska. Nie było bramy, tylko znajdowała się furta. Przez tą furtę można było wchodzić, wychodzić i się przedostawano z tej części miasta do tych ogrodów i na ten cmentarz. Ale to miejsce było zupełnie inaczej odbierane przez społeczność Kraśnika, tą judaistyczną, mozaistyczną, a zupełnie inaczej przez społeczność chrześcijańską. Dlatego, że dla chrześcijan inaczej. Dla Żydów to było przede wszystkim miejsce pochówków. Natomiast dla chrześcijan, oprócz ogrodów, to było jeszcze miejsce wykonywania pewnych dodatkowych czynności, ja bym powiedział. Tak jak my dzisiaj produkujemy śmiecie i je wyrzucamy do koszy i to wszystko wyjeżdża na śmietnisko. Tak kiedyś, w epoce nowożytnej, nie było to tak dobrze zorganizowane, ale śmiecie trzeba było wyrzucać. Mieliśmy jakieś tam pozostałości ze stołu, mieliśmy potłuczone naczynia, etc. I co kraśniczanie z tymi śmieciami robili? Nie było żadnego wspólnego śmietniska, tylko ten teren poniżej murów miejskich, właśnie specjalnie poniżej murów miejskich, służył, że takie śmietnisko także w sąsiedztwie bezpośrednio tego cmentarza żydowskiego. Jak to śmietnisko wyglądało? Otóż były to po prostu doły wykopane w ziemi, które były jednorazowo wypełniane śmieciami i zasypywane, albo większe doły, które co jakiś czas się zapełniały i dopiero po dłuższym czasie te doły zasypywano. Gdy w latach 90. ówczesny kierownik Muzeum Regionalnego w Kraśniku, już nieżyjący archeolog Zbigniew Fikrowski, prowadzi tutaj badania przy ulicy Podwalnej, to udało mu się odnaleźć kilka takich jam śmietniskowych. Oczywiście dla ludzi w XVII czy w XVIII wieku one nie miały żadnej wartości, bo to były jamy, do których wrzucane śmiecie. Ale dla nas dzisiaj te dawne jamy śmietniskowe mają ogromne znaczenie, bo pokazują to, czym ludzie się na co dzień posługiwali w swoich domach, zwłaszcza w tych, słuchajcie, domach niezamożnych. I że tych jam było tak dużo i one były posadowione na tyle płytko i to w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, że ja na przykład, mając znajomą tutaj na tej ulicy, ona mieszka pod 40, czyli tam kilkadziesiąt metrów w tamtym kierunku, ona ma za swoim domem ogródek. Przypuszczam, że takie same ogródki są za każdym z tych domów oraz za tymi kamienicami. Gdy ona ten ogródek uprawia, to fragmenty potłuczonych naczyń, liczące często po kilkaset lat, wychodzą normalnie z ziemi, można je zbierać i tego są naprawdę bardzo, bardzo duże ilości. Dlaczego ten cmentarz w tym miejscu przestał funkcjonować? Przede wszystkim on miał dosyć wątpliwą lokalizację, jeśliśmy popatrzyli na tą część miasta, która była zajmowana przez społeczność żydowską. No bo wiemy, gdzie znajdują się synagogi, które zostały wzniesione nieco później, ale prawdopodobnie tamta część miasta była zajęta przez społeczność żydowską, natomiast tutaj znajdował się cmentarz. To wymagało przechodzenia na ten cmentarz, między innymi przez kondukty pogrzebowe, przez cały rynek. Ludność Kraśnika, kraśniczanie narodowości wyznań chrześcijańskich, żalili się władzom, a właściwie to właścicielowi miasta, czyli to byli kolejni ordynaci zamojscy, że ci Żydzi przychodzą z tymi konduktami, płacząc i lamentując przez poprzek tego rynku na ten cmentarz. Stąd nakaz ordynata przeniesienia się, słuchajcie, z tym cmentarzem w zupełnie nowe miejsce. Stan tego cmentarza jest fatalny. Z tego, co mi wiadomo, to te krzewy, które tutaj rosną, to są jakieś krzewy, które zostały sprowadzone gdzieś w latach 60. czy 70. ze Związku Radzieckiego. Ponoć miały być w jakiś sposób wydajne, ale okazało się ostatecznie, że to był straszny niewypał. One po wykarczowaniu dalej odrastają. Są bardzo gęste, także ten teren jest bardzo trudny do utrzymania. Pomijam to, że on jest nieco zaśmiecony, natomiast myślę, że w jakiejś perspektywie czasu uda się tutaj nieco porządku zrobić, zwłaszcza, że ta działka, na której ten cmentarz się znajduje, bo przecież tam pochówki dalej są, słuchajcie. To nie jest tak, że cmentarz przeniesiono, to tutaj rozkopano ten cmentarz i przeniesiono szcząt. Żydzi to do zasady nie przenoszą swoich zmarłych z miejsca na miejsce, dlatego że naruszenie kości człowieka oznacza naruszenie spokoju duszy w niebie. Jeśli cmentarz jest zagrożony, to można dla jego ratowania zrobić coś, co wydaje się wręcz niemożliwe, czyli można sprzedać nawet to, co jest najświętsze w synagodze, czyli można nawet sprzedać torę, żeby ratować cmentarz. Obecnie ekshumacje są możliwe, ale tylko w bardzo drastycznych przypadkach, w których na przykład planowana jest droga w miejscu pochówku i nie ma możliwości zmiany jej przebiegu. wtedy oczywiście zazwyczaj naczelny rabin Polski wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Dlatego tutaj w tym miejscu dalej są pochówki. Chociaż ten cmentarz, to miejsce, ta nieruchomość nie wygląda, to ono jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. To jest zabytek, który w ogóle nie wygląda jak zabytek.
6: Z terenu najstarszego cmentarza żydowskiego przy ulicy Podwalnej wyruszyliśmy w stronę Wielkiej Synagogi przy ulicy Boźniczej. Po drodze musieliśmy przejść przez Kraśnicki Rynek.
7: Jest to druga synagoga w Kraśniku. Pierwsza znajdowała się w tej dzielnicy żydowskiej, gdzie byliśmy, prawda, przy cmentarzu tym najstarszym. Wzmianki pierwsze o tej drewnianej synagodze pochodzą z roku 1993. Kiedy wybucha pożar w 1637 roku, cała dzielnica żydowska, w dużej mierze drewniana, po prostu płonie. I wówczas na wniosek mieszkańców chrześcijańskich, mieszkańców Kraśnika, właściciel ordynator Tomasz Zamoyski przeniósł tę dzielnicę właśnie tutaj, w to miejsce. Ta synagoga powstała w latach 1637-1654. Pierwotnie to jest to, ta budowla mniej więcej jak pani kwadratu o wymiarach 20 na 20 metrów. Wszystkie te przedsionki boczne, górne, prawda, i z dwie strony zostały dobudowane w trakcie rozbudowy i powiększania się dzielnicy żydowskiej. W tym czasie, moi drodzy, w XVII wieku, na początku XVII, szacuje się, że Żydów w Kraśniku było ponad 300 osób, czy dosyć dużo. Co prawda, zarówno po Szwecji, jak i wcześniej powstanie Śmielskiego przestrzeliło ludność nie tylko żydowską, ale również i polską. Procentowo bardzo dużo ludności żydowskiej albo zginęło, albo opuściło Kraśnik. Natomiast już w wieku XVIII następuje gwałtowny wzrost liczby ludności mieszkańców Kraśnika pochodzenia żydowskiego. Na tyle, że trzeba rozbudować właśnie tę synagogę. Widzicie, na górze i z boku znajdują się tzw. babińce. Babińc, czyli wiadomo, że zarówno w judaizmie, jak i w islamie kobiety nie mogą się razem z mężczyznami. Potrzebują oddzielnego pomieszczenia, które jest najczęściej separowane, tak żeby tylko było słychać modły, które prowadzi tutaj rabin. Natomiast nie było widać, żeby mężczyźni rozpraszali kobiet, a kobiety mężczyzn. Są właśnie te oddzielone części zwane babińcami. W tej synagodze już w XVIII wieku ta synagoga mogła pomieścić 700 osób. 300 mężczyzn, którzy modlili się tutaj, oraz 400 kobiet, które modliły się właśnie w tych babincach. Do synagogi wiodły oddzielne wejście dla mężczyzn z tej strony, dla kobiet z drugiej strony, bezpośrednio właśnie do tej części zwanej babincami. Pierwotnie zachowały się tylko ściana wschodnia. Ta synagoga była orientowana na wschód, czyli stronę Jerozolimy, prawda, czy świętego miejsca, nie tylko dla chrześcijan, ale również i dla Żydów. Co się zachowało? Wnęka na Torem, czyli Aron HaKodesh, tak się to nazywa. Tutaj na środku była bima, która niestety nie przetrwała tej części, tej synagodze do dnia dzisiejszego. No i fragmenty polichromii jeszcze z XVIII-XIX wieku. Jak widzicie, z zewnątrz ta synagoga jest w miarę rewitalizowana, była, prawda, przez Fundację Ewangelicko Żydowskiego. Natomiast na wewnątrz jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
5: Mogę powiedzieć, że wybuch II wojny światowej nie zakończył funkcjonowania tej synagogi, w której się obecnie znajdujemy. Wręcz przeciwnie, aczkolwiek sposób jej użytkowania się nieco zmieni ze względu na funkcjonowanie getta, a później ze względu na to, że tutaj w tym budynku, jak i w budynku sąsiednim, do którego za chwilę przejdziemy, znajdował się obóz pracy. Arbeitslager Kraśnik, on był powszechnie nazywany obozem pracy synagoga. To był obóz pracy dla kilkuset mężczyzn żydowskich, wykwalifikowanych rzemieślników, którzy tutaj w tym budynku i w sąsiednim mieli założone warsztaty produkcyjne, naprawiali obuwie, meble dla funkcjonariuszy władz niemieckich, i ten obóz pracy i jego, nazwałbym to, wytwory były na tyle znane, że zaopatrywali się w nie nie tylko miejscowi Niemcy, funkcjonariusze III Rzeszy, ale także Niemcy, którzy o nim usłyszeli, którzy się przekonali o jakości tych wyrobów daleko poza Kraśnikiem. Na przykład szef policji niemieckiej w Karlsruhe zamawiał tutaj jakieś krzesło, jeśli dobrze w tym momencie pamiętam, w roku 1944. Natomiast ta sala, w której obecnie się znajdujemy, ona służyła jeszcze do jednego celu, dlatego że mamy poświadczone to relacjami tych spośród tych około 250 mężczyzn żydowskich, którzy tutaj przebywali, że ta sala służyła także jako takie miejsce teatralne. Żydzi mieli swój teatr i Niemcy raz na jakiś czas dla siebie i dla swojego grona organizowali przedstawienia. W tej sali właśnie były rozstawione krzesła dla Niemców. Tutaj była taka taki niewielki podest, na którym Żydzi występowali przed Niemcami. Zostali stąd ewakuowani w lipcu 1944 roku i w zasadzie można powiedzieć, że w tym momencie następuje kres takiego użytkowania tego budynku przez społeczność żydowską. Jeszcze po wojnie udało się już jesienią 1946 roku do Kraśnika zaczęło wracać część Żydów, która przeżyła Holokaust. I oni założyli tak zwany Komitet Żydowski, który jeszcze do 1948 roku w Kraśniku funkcjonował. Oni później się rozjechali, głównie wyjechali do Izraela. W związku z tym, że powstało państwo Izrael, uzyskało niepodległość. Jeszcze przez 4 lata tym budynkiem zarządzali. Natomiast czy tutaj odbywały się modły takie, jakie odbywały się w okresie przedwojennym, to szczerze mówiąc nie potrafię na to Państwu odpowiedzieć, dlatego że Komitet Żydowski dysponował już w okresie tym wczesnym powojennym znacznie mniejszą ilością nieruchomości niż w okresie przedwojennym, a potrzeby, pomimo tego, że tych Żydów było kilkukrotnie mniej ze względu na Holokaust niż tych, którzy byli przed wojną, były niemałe, bo trzeba było jeszcze mieć miejsce, żeby gdzieś ulokować sierociniec. Tutaj istniał sierociniec żydowski w Kraśniku, ale ja szczerze mówiąc nie wiem, w którym budynku. W którym znajdowało się 35 nazwijmy to pensjonariuszy dzieci, sierot i półsierot, które ocalały z zakłady. Także po roku 1948 ten budynek przyszedł na własność Skarbu Państwa i był przede wszystkim użytkowany w celach gospodarczych. To były jakieś tam magazyny żywnościowe w podziemiach. Mamy tutaj ze ścianą, mamy babiniec, czyli ta część, która była użytkowana przez kobiety podczas modlitw. Jakbyście wzięli temu kształtowi okien, zwłaszcza tych dolnych, to ono jest bardzo nieprzypadkowe, jeśli chodzi o podział na część męską i na część żeńską. Dlatego, że gdybyśmy stanęli po tamtej stronie ściany, to przez te okna będziemy widzieć większą przestrzeń niż z tej strony tamtą przestrzeń. Dlatego te okna są w taki charakterystyczny sposób wyprofilowane. Kobiety widziały większą ilość mężczyzn niż mężczyźni kobiet. To chodziło o to, żeby obecność kobiet z drugiej strony i widok nie rozpraszał mężczyzn podczas modlitwy.
6: W trakcie wycieczki udzielali się także mieszkańcy Kraśnika. W ten sposób uczestnicy mieli do czynienia nie tylko z historią zapisaną, ale też tą mówioną.
3: Pracowali złotnicy, którzy robili pierścienie dla
5: mistrza. Bardzo możliwe, bo to dzieje różni rzemieślnicy.
3: To miał być warsztat, który idzie przed stolarzem, bo mieli robić te meble dla klientów.
1: Następnie wycieczka przeszła na teren cmentarza żydowskiego przy Strażackiej, łaźni żydowskiej, mykwy przy ulicy Bagno, a wędrówka zakończyła się przy nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Szewskiej. O tym usłyszycie już w kolejnym magazynie reporterów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
8: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Mieszkańcy Kraśnika zdecydowali, które pomysły zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Znamy już wyniki głosowania we wszystkich 7 dzielnicach. Szczegóły poznał nasz reporter Artur Mazurek.
9: W dzielnicy pierwszej oddano blisko 1000 głosów, a większość mieszkańców zdecydowała, że za 60 tysięcy złotych chce zorganizować Youngfest i imprezy towarzyszące. W dzielnicy drugiej głosowało ponad 130 osób i wybrano do stworzenia altanę integracyjną. W dzielnicy trzeciej również ponad 100 głosów i wybrano projekt brakującego fragmentu ulicy Asnyka w Kraśniku. W dzielnicy czwartej blisko 83 osoby zdecydowało, że pieniądze przeznaczy na kulturalne lato nad Zalewem Kraśnickim. W dzielnicy piątej dofinansowanie pójdzie do biblioteki na rozszerzenie działalności. W dzielnicy szóstej oddało głos ponad 200 osób, które zdecydowały, że za 60 tysięcy złotych zorganizują letnią miejską potańcówkę. W dzielnicy siódmej ponad 50 osób zdecydowało, że warto wyremontować chodnik przy ulicy Towarowej.
8: Pełne wyniki głosowania oraz opisy wszystkich projektów znajdziecie na stronie budżetu obywatelskiego w Kraśniku. Rewitalizacja Starego Miasta w Kraśniku odwleka się w czasie. Magistrat czeka na zewnętrzne dofinansowanie. Ta inwestycja nadal pozostaje w planach urzędników, jednak na razie nie ma środków na jej realizację. O tym mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
10: Członkowie zarekomendowali uzupełnienie katalogu przedsięwzięć i projektów ujętych w GPR o działania mające na celu zwiększenie dostępności architektonicznej instytucji kultury na terenie miasta Kraśnik i sformułowali wniosek o podjęcie działań mających na celu poszukiwanie środków na realizację projektu. projektów GPR 2.2, Serce Miasta, rewitalizacja historycznego centrum Kraśnika oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów pod obszaru Koszary. Jak będą pieniądze zewnętrzne, będziemy działać.
8: Oznacza to, że choć projekty pozostaną aktualne i są wpisane do gminnego programu rewitalizacji, ich realizacja będzie możliwa dopiero po zdobyciu odpowiedniego dofinansowania. Na razie miasto skupia się na poszukiwaniu dostępnych programów i źródeł finansowania. Miasto zleca nową opinię dendrologiczną. To efekt decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie wycinki przy ulicy Urzędowskiej. Urząd Miasta w Kraśniku zawarł umowę z biegłą dendrolog Ireną Chorszczyńską na opracowanie opinii dotyczącej 218 drzew rosnących wzdłuż ulicy Urzędowskiej. Dokument ma zostać przygotowany na potrzeby ponownie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie planowanej wycinki, mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
10: Zawarto umowę o dzieło panią Ireną Choroszyńską, biegłą dendrolog, na opracowanie opinii dendrologicznej 218 sztuk drzew rosnących wzdłuż ulicy Urzędowskiej w Kraśniku na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Umowa o wartości 5800 zł brutto.
8: Zlecenie nowej ekspertyzy to następstwo decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w Lublinie, które uchyliło w całości wcześniejszą zgodę na usunięcie drzew. Kolegium uznało, że postępowanie prowadzone przez miasto zawierało liczne uchybienia, a zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do wydania zezwolenia. Sprawę skomentował dla nas prezes ekologicznej Lubelszczyzny Herbert Gnaś. To właśnie on zgłosił sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego w Lublinie.
11: Panie prezesie, jakby mógł pan powiedzieć, na jakim etapie stanęła ta planowana wycinka drzew wzdłuż m.in. Urzędowskiej, planowana budowa też ścieżki rowerowej. Jak ta sytuacja obecnie wygląda?
12: Aktualnie w kontekście ulicy Urzędowskiej mogę powiedzieć, że samorządowe kolegium odwoławcze po naszym odwołaniu uchyliło decyzję burmistrza zezwalającą na wycinkę drzew na tej ulicy w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przy czym tutaj trzeba podkreślić, że kolegium odniosło się w swoim uzasadnieniu do bardzo wielu aspektów tej decyzji. Przede wszystkim podkreślono w tym uzasadnieniu, że sama inwestycja to jest jednak delikatnie mówiąc zbyt mało, aby uzasadnić tak znaczną ingerencję w środowisko naturalne, w drzewostan. To po pierwsze. Po drugie, kolegium zarzuciło również Urzędowi Miasta brak obiektywizmu przez prowadzenie postępowania. No tutaj w trakcie samego trwania postępowania ciężko było nie odnieść wrażenia, że Urząd Miasta jednak jest w pewnym sposób stronniczy i tak naprawdę samo postępowanie jest tak prowadzone bardziej pro forma i można powiedzieć, że z góry zostały założone, że trzeba je po prostu przeprowadzić, a decyzja ma być po prostu pozytywne, nie bez względu na to, co się wydarzy w międzyczasie. Kolegium odniosło się też do kwestii dotyczącej odstąpienia przez Urząd Miasta od naliczenia opłaty środowiskowej za usunięcie drzew. No to tutaj również kolegium zasadnie podkreśliło to, że tego typu opłata ma mieć charakter przede wszystkim prewencyjny i ma skłaniać inwestora do przyjęcia rozwiązań nie ingerujących w takim stopniu w drzewostan, do czego jeszcze później powrócę. No i samo wątpliwości kolegium wzbudziła też sposób przeprowadzenia inwentaryzacji. No, tutaj trzeba też podkreślić, że same przeprowadzenie samych oględzin przez pracowników Urzędu Miasta, którzy nie do końca posiadają do tego uprawnienia, to jest jednak zbyt mało. Wymagane jest jednak przeprowadzenie dokładniejszych badań, ekspertyz, czego kolegium również oczekuje. I w tym momencie jesteśmy obecni, jeżeli chodzi o ulicę Urzędowską, ponieważ czekamy jeszcze na informacje w sprawie naszego odwołania dotyczącego ulicy Kolejowej. Co do ulicy Urzędowskiej, Urząd Miasta ma teraz dwa wyjścia, albo przeprowadzić całe postępowanie od samego początku, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń wniesionych przez kolegium, albo też sterować sprawę na drogę sądową poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czemu szczerze mówiąc osobiście przy mierzących argumentach ze strony samorządowego kolegium odwoławczego nie daje większych szans, ale to już do decyzji miasta. I podsumowując tę sprawę, tak myślę, że warto by tutaj podkreślić, iż mam nadzieję, że podejście tak urzędników, jak i inwestorów do przedgrodzenia inwestycji polegający na tym, że przeprowadza się je w pierwszej kolejności kosztem przyrody. No jednak będzie odchodzić powoli w zapomnienie, odchodzić do Lemosa, dlatego że jest to, można powiedzieć, relikt przeszłości, tego typu myślenie. Zresztą to się nawet odnosi do kwestii ścieżek rowerowych, ponieważ przykłady z Polski, jak i z zagranicy, no, to można powiedzieć takie dobre praktyki. Pokazują, że można to robić po prostu inaczej. Tworzy się nawet całe instruktaże co do tego, jak prowadzić tego typu ścieżki, które w ich najmniejszym stopniu kolidują z ścieżkami rowerowymi, z drzewostanem, z systemem korzeniowym. Zresztą to nawet nie trzeba sięgać do przykładów czy z zagranicy, czy nawet z zachodniej Polski. Wystarczy spojrzeć na przykład Białegostoku, gdzie również zaistniał problem potencjalnej kolizji z drzewostanem i udało się tam znaleźć właśnie jedno z takich nowoczesnych rozwiązań polegających na zastosowaniu tzw. nawierzchni podwieszanej, która nie ingeruje w system korzeniowy, a jednocześnie pozwala przeprowadzić ścieżkę rowerową. No i tutaj warto by tak podsumować tego typu słowami, że jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych i autorzy projektu podeszliby do tego w ten sposób, sięgnęli po tego typu rozwiązania, no to co by nie mówić, nie rozmawialibyśmy o tym w tej chwili, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.
11: Okej, okay. Czyli jest szansa, żeby tą ścieżkę rowerową w tym miejscu wytoczyć bez ingerencji w drzewostan, tylko kwestia jakby zmian w projekcie.
12: Naszym zdaniem tak. Zresztą, co często podkreślam w rozmowach ze mną, w grę tutaj wchodzi również ubieganie się o fundusze unijne. Zaproszenie jestem Urzędu Marszałkowskiego i tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy, że im bardziej dla Unii Europejskiej, im bardziej proekologiczny jest projekt, tym lepiej, tym większe są szanse na jego zrealizowanie. A zatem zastosowanie rozwiązań minimalizujących ingerencję w drzewostan tak naprawdę zwiększyłoby, a nie zmniejszyło szanse na uzyskanie tego dofinansowania.
11: Okej, okay. A co z ulicą Kolejową, bo też Pan o niej wspomniał?
12: Tak, tutaj również w tej sprawie również wnieśliśmy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, niestety do tej pory z przyczyn dla mnie niewiadomych nie otrzymaliśmy jeszcze powiadomienia z Urzędu Miasta dotyczącego przekazania tej sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu to wszystko się wyjaśni. Generalnie i ulica Urzędowska, ale także kawałek Lubelskiej, jak i Kolejowa, to jest wszystko ten sam, jeden i ten sam projekt rowerowe roztocze. Łącznie około 7 kilometrów ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, co wiązałoby się z wycinką około 350 drzew.
8: Inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a Urząd Miasta jest organem wydającym zgodę na wycinkę drzew.
2: SK Kraśnik.
8: W ten weekend termometry w Kraśniku mogą pokazać nawet 37 stopni w cieniu. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów z objawami przegrzania i oparzenia. Jak radzić sobie w upał? O tym Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u.
13: Prognozy pogody nie pozostawiają wątpliwości. Przed nami upalne letnie dni. Aby ograniczyć ryzyko problemów zdrowotnych, należy się regularnie nawadniać, chronić skórę przed słońcem i w miarę możliwości unikać przebywania na zewnątrz w najcieplejszych godzinach dnia. Wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie u osób starszych, młodszych dzieci i osób z chorobami krążenia. W czasie upału wzrasta ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, oparzenia słonecznego i udaru cieplnego. W niektórych sytuacjach te czynniki mogą doprowadzić nawet do stanu zagrożenia życia. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Może pojawić się u każdego, jednak najczęściej dotyczy osób powyżej 65 roku życia, niemowląt oraz małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, osób pracujących na zewnątrz, osób uprawiających sport. W 2025 roku w województwie lubelskim ponad 130 osób musiało skorzystać z pomocy lekarskiej w związku z przegrzaniem organizmu. U tych osób występowały m.in. omdlenia z przegrzania, skurcze mięśni, a także obrzęki. Blisko 20 osób miało objawy odwodnienia. Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. W ubiegłym roku w naszym regionie blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Z oparzeniem słonecznym do lekarza należy się zgłosić, gdy zmiany na skórze nie ustępują. Pojawiły się bóle i zawroty głowy, wymioty, wysoka gorączka lub dreszcze. Takie objawy mogą świadczyć na przykład o niebezpiecznym dla zdrowia i życia udarze słonecznym, który często jest powiązany z oparzeniami słonecznymi.
8: Na upały muszą uważać szczególnie osoby starsze, młodsze dzieci i osoby z chorobami krążenia. Kraśniczanie mogą po taniości zdobyć powojskowy sprzęt. Lubelski sklep Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na letnie zakupy. Chętni znajdą tam wakacyjne zestawy na turystyczne wypady w teren, ale też sprzęty do pracy w ogródku. O szczegółach mówi zastępca dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie Grzegorz Kapusta. Rozmawiała z nim Anna Opasiak.
14: Mamy lato, idą wakacje i jest specjalna oferta też w Agencji Mienia Wojskowego.
15: Tak, właśnie u nas w Lublinie działa coś naprawdę wyjątkowego. Sprzedajemy tu oryginalne wyposażenie wojskowe.

0: bardzo popularny ostatnio organizowany kurs. I to właśnie lato jest najlepszym momentem, żeby nas odwiedzić nasz sklep. Właśnie wtedy, kiedy ludzie planują wyjazdy, czy to rodzinny piknik, biwak, czy wędrówkę po górach, czy spokojne wędrowanie nad rzeką. Okazuje się zwykle wtedy, że no, czegoś nam brakuje. I to u nas, w naszym sklepie, znajdziecie Państwo to, czego poszukujecie. Trzeba też podkreślić, że wojskowy sprzęt ma tę przewagę, że jest projektowany z myślą o najtrudniejszych warunkach. Także ta jakość sprzętu jest zdecydowanie wyższa, jak popularnie dostępnego. No, mówiąc o ofercie w naszym sklepie, trzeba wymienić tu chociażby takie pozycje, jak lornetka za 390 zł, ale też ciężkie aluminiowe manierki, kompasy artyleryjskie. Są również peleryny z masztowaniem. Można zakupić koszulę pilota z długim rękawkiem za 25 zł. Jest jednoczęściowy kombinezon pilota za 180 zł. Ale są też bluzy polowe letnie za 70 zł. Można również znaleźć mundur pracownika ochrony za 120 zł. Także gama produktów jest bardzo szeroka, ale są i torby polowe prezentowe, których ceny rozpoczynają się już od 5,50 zł aż do 30 zł, oczywiście w zależności od wielkości. Znajdziecie Państwo również szalokominiarki za 15 zł, ale jest też latarka sygnalizacyjna za 15 zł. Wszystko, czego potrzeba, żeby wyjść w teren porządnie przygotowany.
1: No właśnie, to zainteresowanie chyba co roku jest duże, zwłaszcza, że tak jak Pan powiedział, jakość tego sprzętu mówi sama za siebie.
0: Tak, sklep funkcjonuje już wiele lat i szczególnie właśnie te okresy są takie dosyć istotne, żeby po raz kolejny przypomnieć się, bo tak jak wspomniałem, to jest okres wakacyjny, już za chwilę praktycznie wakacje, także 2 miesiące, które można poświęcić na różnego rodzaju wypady w teren i na pewno wielu z tych potencjalnych klientów to właśnie te osoby, które korzystają z aktywnego wypoczynku, ale też urozmaicają sobie ten okres wakacyjny. Tak, no sklep jest uzupełnieniem oczywiście tego, co robi Agencja Mienia Wojskowego. Generalnie też no, duże pieniądze pozyskujemy z wyniku przetargów organizowanych, o których już wielokrotnie też informowaliśmy. No ale dzisiaj skupiamy się na naszym sklepie i tu myślę, że jeszcze po wymienieniu tych pozycji, na które warto zwrócić uwagę, chciałbym podkreślić, że wyróżniają naszą ofertę szczególnie chociażby lornetka pryzmatyczna LP7 na 45Z, to optyka klasy wojskowej, chciałbym absolutnie zwrócić uwagę, produkowana z myślą o warunkach polowych, no a nie chociażby o półce w sklepie z zabawkami. Także kto raz weźmie taką lornetkę do ręki, od razu czuje zdecydowaną różnicę. Ale też wymieniany już nóż wojskowy z 1969 Classic, który ma swoich zagorzałych też kolekcjonerów i bardzo często osoby pojawiające się u nas w sklepie kupują właśnie chociażby te dwie pozycje, które zdecydowanie wyróżnia, tak jak powiedziałem, klasę i jakość. Oryginalny polski z prawdziwą historią, chociażby wspomniany nóż, no to takich noży dzisiaj się praktycznie nie produkuje, także myślę, że jest absolutnie wyjątkowy. Mamy również w ofercie no, bardzo ciekawą pozycję, bo chociażby skrzynie wojskowe, z których no, nasi klienci robią naprawdę bardzo różne rzeczy. Pamiętamy, że jest to wysoka też jakość, jest to dobrze zakonserwowane drewno. Chcę wspomnieć, że no, te skrzynie mamy w 3 rozmiarach, no i oczywiście w ślad za tym w 3 przedziałach cenowych, czyli za 20 zł, za 35 i za 60 zł, to oczywiście w zależności od wielkości. Jak powiedziałem, trafiają one chociażby do domów, ogrodów, służą jako ławy albo kufry, ale też jako skrzynie na rzeczy warsztatowe. Wiemy też, że zdarzało się, że na przykład hol w jednym z hoteli wykorzystał skrzynię, wykorzystał i tam

0: właśnie można je zobaczyć, oczywiście w trochę zmienionej formie, ale jest to ciekawa pozycja, która może być wykorzystywana bardzo szeroko, między innymi w budownictwie, o deskowanie, jeżeli chodzi o dachy, czy tą warstwę, zanim zaczniemy kłaść blachę, to bardzo często te skrzynie z tej racji, że są dobrze zakonserwowane, są właśnie w budownictwie wykorzystywane. No tu chcę Państwu przypomnieć, że sklep przy Łęczyńskiej 1, czyli tu, gdzie jest siedziba Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie, sklep jest otwarty 3 dni, czyli we wtorki od godziny 12 do godziny 16, w środę od godziny 9 do 13 i w czwartek, podobnie jak we wtorek, od godziny 12 do 16. Jeżeli ktoś z Państwa woli robić zakupy przez internet, bo mamy świadomość, że tak się zdarza teraz coraz częściej, zapraszamy na stronę amw.com.pl. Zapłacę nasze sklepy. Jest pełna oferta również dostępna. Przypominam też, że te środki, które uzyskujemy ze sprzedaży tych produktów, trafiają na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych RP, czyli na modernizację polskiej armii. Czyli każdy z nas może dołożyć małą cegiełkę do modernizacji polskiej armii. W związku z tym serdecznie zapraszam do naszego sklepu.
1: Sklep stacjonarny wojska działa w Lublinie przy ulicy Łęczyńskiej 1. Z oferty można też skorzystać przez internet. Zyski ze sprzedaży AMW przeznacza na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
2: SK Kraśnik.
1: Są naturalną bronią w walce z plagą, komarów i meszek, ale w miastach, m.in. w Kraśniku, mają coraz trudniej. Jeżyki, bo o nich mowa, to jedni z najpożyteczniejszych mieszkańców naszych osiedli, którzy każdego dnia wyłapują tysiące drobnych owadów.
3: Grzegorz Grzywaczewski na co dzień pracuje w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Zaczyna się powoli lato, w zasadzie już się zaczęło. To jest też okres, kiedy budzą się takie małe owady, które nazywają się komary. W związku z tym pomyślałem, że warto tutaj podkreślić rolę, jaką odgrywają w naszym życiu, ale także w ogóle w ekosystemie jeżyki, które zdobywają coraz większą popularność w związku właśnie z tą walką, czy też może nie tyle walką, co konkurencją z tymi owadami.
3: No, wymiar komarów nie jest wcale taki jednoznaczny. Z naszego ludzkiego punktu widzenia patrzymy na komary, powiedzmy delikatnie mówiąc, niechętnie, albo nawet mówiąc wprost negatywnie. Ale to pamiętajmy, że to tylko się tyczy tej samiczej strony, bo to samice potrzebują krwi z ssaku, żeby móc rozmnażać się z sukcesem, czyli wytworzyć jaja. Tak, i one potrzebują obligatoryjnie krwi z ssaków, no i tak się zdarza, że naszym szanownym ciele też taka samica usiądzie i potrzebuje krwi. A więc nie robi dlatego, że jest złośliwa, tylko pobiera krew, bo taki jej urok, takie jest przystosowanie biologiczne. Ale w tych ostatnich czasach, kiedy mamy trochę mniej wody, bo pamiętajmy, że komar jest takim owadem, który musi zmienić środowisko, żeby się z sukcesem rozwinąć, larwy rozwijają się w wodzie. I jest to woda stojąca, czyli jeśli są jakieś zbiorniki wody stojącej, choć czasami nawet jeżeli przez dłuższy czas zostawimy wiadro z wodą albo jakiś zbiornik taki przy naszych domach, nawet przysłowiowe wiadro, jeśli ono nie wyschnie, ta woda nie wyschnie, to tam też się to mogą rozmnażać komary. Ale w tych ostatnich latach, gdzie tej wody trochę mniej, to i komarów jest mniej. I teraz idąc tym wątkiem ludzkim, a jeśli już są, no to chcielibyśmy, żeby ich było jak najmniej albo w ogóle nie było. I rzeczywiście takim naturalnym, można by powiedzieć, repelentem, no może inaczej, to nawet nie repelentem, bo repelent raczej odstrasza, raczej zniechęca, tak nazwijmy, ale takim naturalnym regulatorem występowania komarów, ale nie tylko komarów i wielu innych gatunków owadów latających, tą frakcję owadów, która jest zawieszona w przestrzeni, której my tak naprawdę nie widzimy. My ją określamy jako areoplanktonem, czyli to jest cała masa owadów, która wynoszona przez prądy wznoszące, czy przelatujące, czasami one mogą aktywnie też latać, to jest właśnie źródło pożywienia dla jeżyków i jaskółek, czyli to są takie ptaki, które właśnie tym areoplanktonem się odżywiają.
4: Skoro już mamy ten wstęp i jak się łączy temat jeżyków z naszą codziennością, jak one wyglądają? Czy łatwo odróżnić jeżyka od innych ptaków?
3: Na zadane pytanie, czy łatwo odróżnić jeżyka od innych ptaków? Jeśli mamy odrobinę wrażliwości na przyrodę i trochę tą przyrodę podglądamy, to można powiedzieć, że tak. Ale ponieważ od wielu, wielu lat zajmuję się edukacją i badaniami, to dla osób, które nie interesują się ptakami i zobaczą pierwszego ptaka z brzegu, no to nie jest to takie łatwe. Natomiast wyobraźmy sobie, że jesteśmy w mieście, bo powiedzmy jeżyk to jest też nawet z innej strony taki ciekawy gatunek, ponieważ on w większości przypadków związany jest z człowiekiem. Pierwotnie rozmnażał się w skałach, czyli w jakichś pęknięciach, szczelinach oraz w dziuplach drzew w lasach. Jak zaczęliśmy budować takie sztuczne skały, które my nazywamy blokami mieszalnymi, czy powiedzmy jakimiś innymi budynkami użyteczności, czy nawet domami takimi jednorodzinnymi, dla ptaków ciągle są to skały. A więc jeśli taki ptak tylko znajdzie jakąś przestrzeń, najczęściej jest to jakiś otwór wentylacyjny, czasami jest to jakaś niewielka szczelina, on się tam może dostawać i tam się rozmnażać. Oczywiście mamy też ostatnie wyniki badań z lasów Roztocza i równiny biłgorajskiej, bo okazuje się, że część jeżyków rozmnaża się naturalnie w dziuplach tych lasów, ale niemniej jednak przeważająca liczba par związana jest z człowiekiem, czyli przede wszystkim miasta, czasami wsie. I teraz, jak rozpoznać, że to jest jeżyk w mieście? Jeśli zobaczymy latające ptaki, one są brązowawe, w przeciwieństwie do jaskółek, które są czarno, można powiedzieć takie czarno-granatowo-białe, to są jaskółki, natomiast jeżyki są brązowe. Mają kształt jaskółki, czyli stosunkowo długie, zaostrzone skrzydła. No i w locie trochę wyglądają tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, a może kiedyś widzieliśmy film przyrodniczy, gdzie widzimy pływające żółwie. Tak, one sobie świetnie radzą, chociaż tutaj są powolne, ale w wodzie świetnie sobie radzą. To podobnych kształtów, takiej sylwetki ostro zakończonych skrzydeł i takich wioseł, które pozwalają im bardzo sprawnie i dynamicznie przemieszczać się w przestrzeni.
4: Wspomniał już Pan o tym, że jest naturalnym regulatorem, jeżeli chodzi o owady. Jak właśnie on jest ważny dla tego ekosystemu miejskiego i w ogóle dla ekosystemu? Czy ta populacja owadów nam może zagrażać i on jest naszym takim naturalnym sojusznikiem?
3: W ochronie przyrody zawsze mamy ten taki dylemat. My z naszego punktu widzenia ludzkiego mówimy, co jest pożyteczne albo co jest niepożyteczne, albo szkodliwe. Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania organizmów w ekosystemach nie mamy takich kategorii pożyteczne albo niepożyteczne. Mamy kategorię drapieżnika, mamy kategorię roślinożercy, mamy kategorię mułożercy i jeśli popatrzymy sobie na jeżyka z tej perspektywy ludzkiej, to on ma ważną funkcję, jeśli idzie o właśnie obniżanie liczebności owadów, te, które mogą nam dokuczać. Natomiast z drugiej strony on jest też świetnym takim wskaźnikiem. To nie jest takie łatwe, żeby powiedzieć dobrym wskaźnikiem stanu środowiska, bo ktoś powiedział, no jak to, mamy miasto tutaj przekształcone prawie w 100% środowisko, a tutaj są jeżyki. Natomiast gdybyśmy mieli taką możliwość, a pojawiają się pierwsze takie badania, żeby śledzić dokładnie trasy, gdzie przylatujące jeżyki tutaj do nas na wiosno, lato, można by tak powiedzieć, bo one właśnie na przełomie wiosny i lata przylatują w naszą część świata, czyli między innymi do Europy, chociaż mogą też jeszcze rozmnażać się w Azji, tam jest taki niewielki też fragmencik Afryki Północnej, to mniej więcej jakbyśmy sobie chcieli wybrać jakiś gatunek ptaka, który byłby takim prawie dokładnym, no bo to nigdy nie ma tak idealnie, ale ten powrót z Afryki, bo w Afryce zimują jeżyki, mniej więcej następuje około 5-10 maja. I mniej więcej około 5-10 sierpnia jeżyki też stąd odlatują. Oczywiście są czasami wcześniej, czasami później przylatują, ale generalnie ten zegar ornitologiczny w przypadku tego gatunku jest dosyć precyzyjny. No i od tego momentu, kiedy one przylecą i znajdą to miejsce, albo wracają w te same miejsca, albo znajdują nowe, no to zaczyna się właśnie ten wyścig o to, żeby zdobyć ten pokarm. No ten pokarm jest potrzebny po to, żeby się rozmnożyć, po to, żeby wykarmić swoje pisklęta. A ten czas przebywania w tej części świata jest dosyć stosunkowo krótki, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Zaledwie 2-3 miesiące. Dlatego też ptaki muszą dosyć intensywnie żerować, a potem karmić swoje pstręta. Ale można by odpowiedzieć, że nie patrzymy tylko z punktu widzenia miejsca rozmnażania, ale gdybyśmy patrzyli na całość ekosystemów, czyli okolic też miast, to one właśnie pełnią ważną funkcję tego źródła pożywienia dla jeżyków i ich występowanie no jest jednak związane z potencjałem. Choć to znowu nie jest też takie łatwe, dlatego że jeżyki mogą w ciągu powiedzmy jednej doby pokonać kilkaset kilometrów, czyli jeśli nad Lublinem, w którym się dzisiaj znajdujemy, nasunęłaby się fala niżu i ten niż trwałby na przykład 2 czy 3 doby i byłoby chłodno i by padał deszcz, no to jeżyki w takiej sytuacji dorosłe mogą polecieć nawet nad Poznań, czy polecieć gdzieś do zachodniej Europy i tam żerować. Czyli to też nie jest takie jednoznaczne. No niemniej jednak one są też takim wskaźnikiem potencjału owadów, które są gdzieś w okolicy, a z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, no to, czego my nawet nie widzimy, te ptaki są w stanie upolować i przeżyć i wykarmić swoje pisklęta, czyli ta zasobność owady tutaj jest kluczowa do tego, żeby one mogły funkcjonować w tej części świata.
1: Te niezwykłe ptaki goszczą u nas tylko przez 3 miesiące w roku, dlatego warto wykazać się cierpliwością i dbać o ich bezpieczeństwo, zyskując w zamian naturalną ochronę przed uciążliwymi owadami.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
2: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet, SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianem Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: Ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi. Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
12: I po reklamie.

możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w SC i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu. Przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival po 10:00? Wysyłam tam kogoś z was.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.

0: KFC. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: I po reklamie.
5: Kraśnik na czasie.
6: I Bartek, ważny, impreza Barwy Lata w Kraśniku już jutro, to w starej części miasta. Gwiazdą wieczoru będzie Justyna Steczkowska. Do udziału zachęca dyrektor Mosiru Michał Stawiarski.
7: Na stadionie Tęczy Kraśnik przy ulicy Oboźnej. Wiem, że będzie znów dobra atmosfera, jak zawsze na Barwach Lata. W ubiegłym roku były w dzielnicy Fabrycznej, w tym roku w dzielnicy Starej. Wiem, że Dni Kraśnika również będą w Starym Kraśniku się odbywały, więc stara dzielnica też coś z tego będzie miała, bo tych wydarzeń może i racja było dużo więcej w ubiegłych latach w dzielnicy Fabrycznej, więc coś dla podziału. Teraz niech Stary Kraśnik ma więcej tego szczęścia.
6: Barwy Lata startują jutro o godzinie 15. Szczegóły znajdziecie na Facebooku miasta.
8: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
9: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
8: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
10: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
8: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
11: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
12: Cześć, Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
11: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radio Meska. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda? A
0: no, no chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, już zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie,
0: a babcia
1: tak
0: myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo. PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
1: O kurczę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na super Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy
1: super
0: wam życzę.
1: Dziękuję
0: także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej.
2: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half

0: Levi's. Great brands.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na media.

0: Spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK, a teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj Dziewczyno, Naiwna Ja, a teraz dokłada nowość. Wiktoria Kida, Co mi tam? Już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.

0: Velvet w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
10: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzem w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 11:00, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koła parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
10: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
9: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik Aqua Parku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
11: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
12: Przyjemnie, chłodniej od wody.
9: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
13: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
14: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
13: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02.

0: Takie dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radia SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo, Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już. Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi. Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą, kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy. Radio
2: SK. Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe. A skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na Mazurskich Jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: To będzie ostatnia reklama.

ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.

0: jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: Hello to Wimbledon.
8: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
9: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
8: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Avatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
6: I Bartek Ważny, to będzie filmowe powitanie wakacji. Wieczorem na plaży na Celewem Kraśnickim odbędzie się seans filmowy. Pod gołym niebem można będzie obejrzeć produkcję Mean Girls, Wredne Dziewczyny. W roli głównej Lindsay Lohan. Słowo o fabule. Licealistka przeprowadza się do Illinois i w szkole poznaje grupę rządzących w niej dziewczyn. Były chłopak jednej z nich zakochuje się w naszej bohaterce, co sprowadza na nastolatkę ich gniew. Początek seansu pod gołym niebem dziś o 21:00 nad Celewem Kraśnickim. Wstęp wolny, na miejscu będzie też można coś zjeść. Wydarzenie organizują Młodzieżowa Rada Miasta Kraśnik oraz Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
7: Na
0: Na zegarach 12 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
17: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do pomocy kwalifikowanej.
0: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
0: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
21: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się. The good girl in your tree.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radio SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Aria zawiała fita Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: podtrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie.
17: SK.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Ach, Matyku, czy się chce odpoczywać? Dzień dobry!
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie
1: ja
0: na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna. Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, a propos hitów na czasie, prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie 100%. Rzeczy tylko w Radiu SK. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic, przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: I po reklamie.
14: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
15: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
14: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni tyle dziś o 12 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
16: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
17: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
16: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Mati Fuczyło, cześć.

0: O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni. Robię pierożki z jagodami.
0: Wow! No nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć, Jeska. My dzisiaj się prażymy. Naprawdę jest gorąco. Jest mega gorąco. I wskakujemy do zimnej wody po to, żeby się schłodzić.
0: Radio SK. Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
8: I po reklamie.

Ten hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
0: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Hello to Wimbledon.
15: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
16: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
15: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
17: I po reklamie.
18: Kraśnik na czasie.
19: I Bartek Ważny. Uwaga, kraśniccy rowerzyści. Jutrzejsza impreza Tour de Roztocze została przełożona na inny termin. To ze względu na bardzo wysokie temperatury w ten weekend. Na termometrach w Kraśniku mamy jutro zobaczyć nawet 37 stopni w cieniu. Jak przekonują organizatorzy, pokonywanie trasy w tak wysokich temperaturach byłoby niebezpieczne dla zdrowia. Tym bardziej, że trasa miała mieć długość 34 km. Nowy termin rajdu zostanie wyznaczony wkrótce. Za to dziś można wybrać się na plenerowy pokaz filmu Wredne dziewczyny. To od godziny 21 na plaży nad Zalewem Kraśnickim. Szczegóły na stronie CKIP w Kraśniku.
6: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
14: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Cześć!
10: Ja się z

0: Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco. 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kazba Łagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo. A pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ale mnie gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł. Tylko do 22.

0: Lepiej na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quebo na Fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea. A teraz może coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzucam do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. Ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No, trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. Cztery zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Radio SK. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama. Gorąco.

0: KFC. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Esko.

FM. Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultranate Moving to the Sun w Radiu SK, 6 minut do 15. A jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To m.in. Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Free Frequencies i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. Radio SK. U nas zaraz Kungs i Galaxy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
20: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
21: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
22: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart graniowy.
20: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
19: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na Askowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy. Na początek będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć, minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna, bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Radio SK. I ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką.

0: Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: tuto. Dokładnie, Sheeran i Sapphire, Brad USK, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. Nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. W końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę. Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
2: Brawo!
3: To nie było łatwe.
2: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
0: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: przez aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: I po reklamie.
18: Kraśnik na czasie.
19: I Bartek Ważny, impreza Barwy Lata w Kraśniku już jutro, to w starej części miasta. Gwiazdą wieczoru będzie Justyna Steczkowska. Do udziału zachęca dyrektor Mosiru Michał Stawiarski.
20: Na stadionie tęczy Kraśnik przy ulicy Oboźnej. Wiem, że będzie znów dobra atmosfera, jak zawsze na Barwach Lata. W ubiegłym roku były w dzielnicy Fabrycznej, w tym roku w dzielnicy Starej. Wiem, że Dni Kraśnika również będą w Starym Kraśniku się odbywały, więc stara dzielnica też coś z tego będzie miała, bo tych wydarzeń może i racja było dużo więcej w ubiegłych latach w dzielnicy Fabrycznej, więc coś dla podziału. Teraz niech Stary Kraśnik ma więcej tego szczęścia.
19: Barwy Lata startują jutro o godzinie 15. Szczegóły znajdziecie na Facebooku miasta.
21: Muzyką się żyje.
22: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 Rap 20. To szczyt, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to efekt waszego głosowania na sk.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 Weste w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć! You've been running around.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16, a wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania.

0: TVP Sport.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esca. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie. Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, no i bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki, zawsze przy meczu.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn.
5: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheerany. I Repeat It w STM. 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek. I można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
7: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
6: Zaraz wszystko wyjaśnię.
8: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
19: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
22: Hello to Wimbledon.
23: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
24: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
23: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Gorąco?

0: roku tylko w KFC. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. Jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbucz. Już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Ty Masz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sopkowski. W Dzień Szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All. 3 minuty po 17:00.

Marisaj, odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu, a na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 30.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: I po reklamie. Yeah!

0: Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych. Dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko, no i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę. Na

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: I po reklamie.

0: 5 minut zostało do 18. To Shinzo i Arco i Fire w Radiu SK. A w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire. Paweł, błagaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynamy imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska. Aha. Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
0: No widzisz. A ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
1: Ja? No oczywiście bilety. Na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
0: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Mati Fuczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Bartek Ważny, to będzie filmowe powitanie wakacji. Wieczorem na plaży nad Zalewem Kraśnickim odbędzie się seans filmowy. Pod gołym niebem można będzie obejrzeć produkcję Mean Girls, Wredne Dziewczyny. W roli głównej Lindsay Lohan. Słowo o fabule. Licealistka przeprowadza się do Illinois i w szkole poznaje grupę rządzących w niej dziewczyn. Były chłopak jednej z nich zakochuje się w naszej bohaterce, co sprowadza na nastolatkę ich gniew. Początek seansu pod gołym niebem dziś o 21:00 nad Zalewem Kraśnickim. Wstęp wolny, na miejscu będzie też można coś zjeść. Wydarzenie organizują Młodzieżowa Rada Miasta Kraśnik oraz Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
10: Muzyką się żyje.
11: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
12: No nie ma castingu do męskiego grania.
13: Znaczy,
12: niestety.
13: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
14: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie nie istnieje taki Hogwart męskograniowy, nie?
12: Sowa przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
11: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
15: Imprezka.
11: To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu, ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Janki, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1-1, teraz Polska, Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę, wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

Kucharski ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. No? Ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: Wszystkie hity zaczynają się w S. To Alan Walker i Ava Max. Tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl. W gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach. Proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też. A propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. PGE Narodowym.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: SK, ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Body Talk, Westy, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak. O, mieliśmy... bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka. Jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę. Także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja. Czyli tak na szybko, słuchaj, napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem dziś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, walczcie jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: Seven i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze, upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, bo za chwilę, zaraz po 19 gram wam nówkę sztuki, sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Trzy gwiazdy polskiego rapu zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Jank Leosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rapstacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę. No i na pewno się z wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube. Imprezka. 19 oficjalnie wystartowała wczoraj. Uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine. Everything's fine.

więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

tysięcy godzin do szczęścia. Jak na za ostrych zakrętach, 100 powodów dziennie, by przestać. Dobre intencje w złych miejscach, naiwne

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Już zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie. Szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.

piętra przyszła i mówi: ja jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.

Dog zdecydował. Temper Steel, Self Aware. To już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znaka. Jesteście na tak czy na nie? A to pytanie a propos upałów. No, a pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego.

0: emocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Kraśnik na czasie.
7: I Bartek Ważny, uwaga kraśniccy rowerzyści, jutrzejsza impreza Tour de Roztocze została przełożona na inny termin. To ze względu na bardzo wysokie temperatury w ten weekend. Na termometrach w Kraśniku mamy jutro zobaczyć nawet 37 stopni w cieniu. Jak przekonują organizatorzy, pokonywanie trasy w tak wysokich temperaturach byłoby niebezpieczne dla zdrowia. Tym bardziej, że trasa miała mieć długość 34 km. Nowy termin rajdu zostanie wyznaczony wkrótce. Za to dziś można wybrać się na plenerowy pokaz filmu Wredne Dziewczyny. To od godziny 21 na plaży nad Zalewem Kraśnickim. Szczegóły na stronie CKIP w Kraśniku.
8: Muzyką się żyje.
9: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Jutro kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w Żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na was na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego.
0: Imprezka.
9: Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modric, poradzi sobie na boisku, a do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

The Weeknd w Radiu SK już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, czytam, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć, cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze

0: I Wanna od Bowser. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki, możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół, na plus dlatego, że można się pięknie opalić, a no tak, na minus dlatego, że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczy, to macie problem.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 22-24 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Tomasz Graj w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pire.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na Narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia, jak lubicie. No właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi to.

0: Kraśnik na czasie.
1: I Bartek Ważny, zaglądamy o tej porze do repertuaru kraśnickiego kina. Co można zobaczyć w Metalowcu w trakcie najbliższych dni? Dla młodszych widzów najnowsza część przygód zabawek, czyli Toy Story 5. Tym razem zabawki muszą sobie radzić z cyfrowym światem. Cowboy Hoody wraz z przyjaciółmi mierzą się z nową technologią popularną wśród dzieci. Dla dorosłych kraśniczan z kolei komedia Straszny Film, czyli powrót do klasyki i pastisz na horrory. A wieczorami prawdziwy horror Obsesja o chłopaku, który używa magicznej zabawki, żeby zdobyć serce przyjaciółki, lecz szybko przekonuje się, że spełnione życzenia mogą mieć niebezpieczne konsekwencje. Szczegóły na stronie kina Metalowiec w Kraśniku.

0: Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
3: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
4: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
5: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
3: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity, który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przebywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancel Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na ska.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Imprezka. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenie na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
6: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
0: Wiktor Tyduła? A nie, Woli Góra, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie właśnie Black Eyed Peas, wpadajcie na eskowego Instagrama. Tam mamy mnóstwo relacji. Podobno nawet jeden z członków Black Eyed Peas poznał Matego Fuczyło, mówi, że kojarzy jego wywiady i w ogóle gorącą rap 20 to on słucha co poniedziałek. Poważnie, tak mi Matek przekazał, więc ja mu wierzę. Cały czas pytam was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki. SK.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana, witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto, jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość, o, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak, jest czym.
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie, co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały, słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra, a ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała, ty chciałaś się odwdzięczyć, ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no słuchaj, nie ma nic za darmo, proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe, myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana. No,
0: pięknie.

0: Mikola Strips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada od wujka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Jutro też ma być gorąco. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Cześć!

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.